Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i

0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio. Szczęść Boże.
2: Ja również witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność, dlatego że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją. Gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie. Ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym Kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
2: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają na tym

0: stanowią jakąś komunię z tym kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
1: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają na tym

0: I dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
0: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Był kobiety,
0: kobiety czynu po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
0: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci Leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia Leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń, w odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który...

Spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele Świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę

0: tej szlachty, bogatego ziemiaństwa, mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywkom, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady, liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
1: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego, że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję. I na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy, lub też może na szczęście przestajemy patrzeć, jako na pewien monolit, patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
0: we Wiedniu,
1: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, generał Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Salis-Zicers, rodu, z którego wywodził się m.in. Franciszek Salezy, święty Franciszek Salezy, ten sam Alice, rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
0: I pośród członków rodziny tej najbliższej, przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
1: Nie tylko. Ile było dzieci, tak zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych trzech synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę

0: naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat trzy córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
0: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycję starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu, dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
0: Oczywiście rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby ta nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.

0: ziemiach tamtejszego kościoła spoczywają, oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny Leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na unię warszawsko-gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
1: Tak.
0: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację, i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
0: już
1: stryjem.
0: Kardynałem, tak, już tak, kardynałem. Kuzynem ojca, więc tak. Dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
0: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo to lubiło życie na wsi. W dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
0: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony

Z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego. Jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli siostry, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki, w XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wyboru, wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborcy

0: kameduli, no po prostu wymarli w pewien sposób.
1: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji może było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór Urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o Urszulankach muszę
0: powiedzieć. No właśnie, bo Urszulanki.
1: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej opowieści.

0: opowieści o Urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z Urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
1: Od 21.
0: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
1: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru Urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi...
0: Składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
1: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru Urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi...

uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole Urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną, zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zapałali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. Wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. Różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa,
Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował,

publikował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich, i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907. Urszula kończy

wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907. Urszula koń

0: daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej, żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenalnych talentów. Tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
0: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
0: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się

0: tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu, no ale język fiński, zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, przezwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce. A Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym. Ale to się szybko zmienia wraz z I wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma
1: austro-węgierska,
0: polskich
1: tak.
0: Paszportów nie ma. To jest, zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza. Trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne. Mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom

tym, co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom

0: Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewiejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe, około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych, mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć. I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewiejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także bardzo istotne. Siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju, tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
0: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie urszulańskie. Lanek serca Jezusa konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1930

0: sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych uszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
1: Stąd nazwa zgromadzenia.
0: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
1: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
0: Finalizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
1: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
0: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane Jaszczurówka, to była jego baza narciarska.
1: Czyli silnie związany papież był z całym duchem urszulańskim. Chciałoby się więcej opowiadać o świętej i o dziele jej życia, czyli zgromadzeniu urszulanek, ale czas jest nieubłagany. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła. Powiedział.

0: rodzeństwa. Matka nieobecna emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
1: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
0: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
1: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
0: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
1: to jest większość. To jest
0: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
1: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
0: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką,

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa.

0: podobna do matki. Mhm. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie, tak, po prostu tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką,

0: żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
0: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
0: Tak, mhm. I to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
0: Nie, no nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takiego pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
0: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Mhm. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
0: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Mhm. Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
0: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Mhm. Bywają też matki, które wychowują swojej córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
0: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
0: Tak, okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? Mm-hmm.

0: No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? Mhm. I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
0: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów
0: tak,
1: na przykład,
0: okej. Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego sprawy będą ważniejsze, potrzeby, prawda? Mhm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. I bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
0: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda?

0: zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem tak. trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
1: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest, ale też ma być tym dzieckiem, prawda?

0: nami, niestety. Mhm. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, no, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, no, nawet tak, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. Mhm. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, no nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, no nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
0: Mhm. Tak sobie myślę, że to nie co jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, no właśnie, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
0: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Mhm. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
0: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
0: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
0: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
0: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło?
0: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś no, taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice. A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
0: Matka strzeli focha. Tak czy siak. Bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda?
1: Tak,
0: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomia. anonimizację.
1: A

0: matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką. Jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety tak dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie.
1: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
0: Destrukcyjne głęboko.
1: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
0: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
1: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
0: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.

0: po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.

I wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, okay, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma

0: że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mhm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko nawet dostrzec, w jaki sposób może się przejawiać, co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc i czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta.
0: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
0: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
0: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska tej

0: To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję, jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
0: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
0: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest. Okay.
0: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
0: Jak przyjaciółka równolatka, prawda? Która podobne ma problemy, prawda? Z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie. To jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda? Ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy. No bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda? Czyli są tematy, na które no, nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
0: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czy jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo. I wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumienie, pojednanie.
0: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
0: Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie? Że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
0: Tak,
1: a ten
0: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie

0: Czyli, że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
0: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
0: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty, na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mamie jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę, prawda, że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
0: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
0: ale
1: podawać.
0: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
0: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
0: tak.
1: To jest...
0: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw niżej zostaną z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
1: Walczą z fetorem od lat. Mieszkańcy jednego z osiedli w Bydgoszczy mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To tam od niedawna przetwarzane są odpady. O śmierdzącym problemie w stolicy Kujawsko-Pomorskiego Dawid Olszewski.
4: Mieszkańcy przyznają, że po uruchomieniu hali problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
5: Efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
4: Instalacja została uruchomiona w czerwcu zeszłego roku. To specjalistyczny system oczyszczania powietrza na europejskim poziomie, przekonuje Małgorzata Gotowska z firmy Remontis.
6: Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego typu instalacji, pewne rzeczy przygotowujemy, naprawiamy. Zdarzały się incydentalne sytuacji, kiedy pojawiło się zapach.
4: Hala ma 12 tysięcy metrów kwadratowych. Jej budowa kosztowała prawie 50 milionów złotych.
1: Kilka lat temu mieszkańcy okolicy protestowali przeciwko nieprzyjemnym zapachom z wysypiska. Między innymi blokowali jedną z największych ulic w Bydgoszczy. Do niedawna w czerwcu truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę. Tak widzą to eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie kryzysu, który niemal się nie kończy, mówi nam dr Paulina Sobiesiak z Instytutu Strategii Żywności Grunt.
7: Dzieje się tak między innymi za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
1: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok coraz mocniej spada. W ciągu ostatnich 5 lat z kraju obrazu rolnego było ponad 10 tysięcy hektarów plantacji truskawek, a z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. Tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy znów do wzięcia. 1 czerwca startuje walka o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.
8: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek, aby przystąpić do naszej zabawy.
1: Mówi nam Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się pobić rekord i pokonać w sumie 20 milionów kilometrów. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250. Wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice i Gdynia. Rywalizacja rowerzystów

0: W całej Polsce potrwa przez cały czerwiec. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem medialnym Radio SK Rock. Młodzi mechanicy z Bełchatowa będą rozkminiać diagnostykę i technologię aut przyszłości. Tamtejsze technikum mechaniczne jako jedno z niewielu w Polsce dostało do nauki nowoczesnego elektryka oraz hybrydę.
1: Idziemy z duchem czasu. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Młodzież jak zobaczyła te samochody, to patrzyli na to z pewnym niedowierzaniem, że te samochody będą służyły im do nauki.
2: Nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy, będziemy wiedzieć jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
3: Doskonalić nasze umiejętności naprawy, no i być właśnie lepszymi mechanikami.
0: Dodam, że szkoła dostała auta dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ręce młodych mechaników trafią od nowego roku szkolnego.
4: Przegląd wydarzeń.
0: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek, który zawiadamiał służbę o fałszywych zagrożeniach i rzekomych przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz w siedzibie Telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z terrorem kryminalnym i zabójstwami.
5: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
0: Informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
5: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
0: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń oraz amunicję do niej. Trafił do aresztu. Grozi mu w sumie 8 lat więzienia. Daleko od osiedli studenckich, jedna wspólna impreza dla wszystkich i trzeba zapłacić za bilety. Organizacja tegorocznych koncertów na łódzkich jubenaliach wywołuje sporo kontrowersji. Z uczestnikami zabawy rozmawiał Grzegorz Mnich.
6: Po raz pierwszy tutaj zwykle to było w Lumumbowo.
7: Tak, to akurat muszę powiedzieć, że na minus, ponieważ na Lumumbowie był lepszy klimat, taki studencki, bo to były tam właśnie akademiki i tam studenci czuli się lepiej jak w domu.
8: Myślimy, że lepiej rozdzielić dla Politechniki i dla Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Część osób zostało na Lumumbowie i nie przyjechali tutaj.
8: Tak, no bo my też mamy plan zaraz się zawinąć właśnie na akademiki, więc doskonale rozumiemy.
6: Trzeba by bilety kupować, a zwykle juwenalia były bezpłatne.
8: Tak, dlatego my nie kupiliśmy. My protestujemy, my mówimy, dobra, my się pobawimy tutaj. Za płotem, słuchać muzykę, też jest zabawa, jest fajnie.
9: Nie no, drogo.
0: Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od godziny 22 do 6 rano. Miasto liczy na to, że po tym jak jej pilotaż sprawdził się w dwóch dzielnicach, teraz w całej Warszawie spadnie liczba nocnych interwencji służb.
10: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
0: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów oraz klubów. Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Jakie warunki panowały tam na górze? O tym Mateusz Chłystun.
11: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
12: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
13: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
14: To jest coś takiego, co no, może się już nie powtórzyć u nas.
15: Trochę takiego stresu.
11: Że może się nie udać?
15: Mhm.
11: Uda się czy nie?
15: Uda.
11: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rozę, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
0: Ewakuacja jest ostatecznością, ale warto być przygotowanym, mówią nam małopolskie służby. Za nami dwudniowa konferencja pod hasłem Informacja, Kryzys, Bezpieczeństwo. Uczestnicy przeszli kurs pierwszej pomocy, słuchali wykładów o sposobie alarmowania oraz uczyli się wyposażania plecaka ewakuacyjnego.

0: co warto w nim mieć?
1: Przede wszystkim radio, baterie do radia, latarka, ładowarki, powerbanki, apteczka pierwszej pomocy może być spakowana, dokumenty czy też akty notarialne. Już dzisiaj możemy sobie taki plecak ewakuacyjny zrobić, zastanowić się, co ja potrzebuję w tym plecaku mieć i go po prostu skompletować.
0: Mówi nam Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. W czasie ewakuacji ważne jest też stosowanie się do komunikatów służb i weryfikowania informacji.
2: Przegląd wydarzeń.
0: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. I jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował dla Was nasz reporter Michał Rawa.
3: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
4: Końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
3: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
4: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
3: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
0: Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ustawy mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów?
5: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
6: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
5: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
7: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
5: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
0: Duże zmiany czekają młodych rowerzystów i fanów jazdy na hulajnogach od środy. Osoby poniżej 16 roku życia muszą już mieć kask ochronny na głowie. Co o tych zmianach myślą najbardziej zainteresowani, to sprawdzamy w Nowym Sączu.
8: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Droga bardziej śliska, ktoś nagle wyjedzie. No może być źle z człowiekiem, więc kask życie może uratować.
9: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
10: Kiedyś miałem coś takiego, no jakbym nie miał kasku, to mogłoby być gorzej.
0: Mówili nam młodzi mieszkańcy miasta. Za brak kasku będzie można dostać 100 zł mandatu. Zapłacą oczywiście rodzice albo opiekunowie prawni. 90% środków z SAFE trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To na jego terenie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnych, nisko oprocentowanych pożyczek.

0: Praworządność. Z Bydgoszczy o tym Dawid Olszewski.
1: W Bydgoszczy pieniądze z Safe wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
1: Inwestycje w ramach Safe przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
3: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: W Bydgoszczy podpisana umowa z Belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
0: W ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych. Polska dostała w ramach programu SAFE rekordowe środki, prawie 44 miliardy euro, m.in. na systemy obrony powietrznej, na drony i na amunicję. Ponad 700 dzieci urodziło się w Łodzi dzięki miejskiemu programowi in vitro. W ciągu 8 lat z tego wsparcia skorzystało 1400 par. Łódź była jednym z prekursorów finansowania tej metody z miejskiego budżetu. W Światowym Dniu In Vitro program podsumowuje Grzegorz Mich.
4: Pani Anna urodziła Oliwiera z łódzkiego programu in vitro. Wcześniej o dziecko bezskutecznie starała się 5 lat.
5: U nas za pierwszym razem się udało. Jak najbardziej jest to cud, nie ukrywam. Ale tak naprawdę jest wiele, wiele par, które podchodzą do procedury kilkakrotnie lub także kilkanaście razy.
4: Ginekolog Bogna Sobkiewicz gratulowała już potomstwa z in vitro setkom łódzkich rodzin.
6: Oczywiście radość i nie tylko pacjentek, bo to są zawsze pary, a czasami cała rodzina, bo i dziadkowie, i to jest wielopokoleniowa radość.
4: Lekarze szacują, że 4% dzieci urodzonych w tym roku w Polsce przyjdzie na świat dzięki metodzie in vitro.
0: A minęły już 2 lata od przywrócenia państwowej refundacji tej metody. Dzięki tej procedurze, dzięki in vitro, urodziło się w kraju 15 tysięcy dzieci.

0: Reklama.
1: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Skeletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w RSC Rock.
1: Czy wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą to przywilej czy luka w systemie? Kiedy gmina może żądać zwrotu bonifikaty i w jakich sytuacjach mieszkańcy najczęściej wpadają w problemy? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o mieszkaniach komunalnych. Tak na początek, ale później w ogóle o kupnie, sprzedaży, o tym jak nie dać się oszukać i jak zarobić na tym jak najwięcej pieniędzy, bo mam nadzieję nam to Pani dzisiaj poradzi. A dzisiaj moim gościem jest Pani mecenas Elżbieta Liberda, radca prawny, specjalizująca się w prawie nieruchomości czy nieruchomościowym. Jak to odmienić?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem radcą prawnym, nie polonistką, także nie będę tutaj się wygłupiać, ale chyba jednak prawie nieruchomości.
1: Super. Dzisiaj porozmawiamy, albo zaczniemy rozmawiać o mieszkaniach komunalnych. I wytłumaczmy też, żebyśmy zrozumieli, czym są mieszkania komunalne. Być może czym różnią się od mieszkań spółdzielczych, własnościowych i innych takich. Jaka to jest grupa mieszkań, te mieszkania komunalne?
2: Mieszkania komunalne to jest taki segment nieruchomości, który pozostaje w zasobach gmin. Jest to zupełnie coś innego niż mieszkania własnościowe czy mieszkania spółdzielcze własnościowe. W związku z tym, że przy mieszkaniu komunalnym nie stajemy się właścicielem takiego mieszkania, pomimo tego, że takie mieszkanie oczywiście mamy w posiadaniu, płacimy za nie czynsz, tylko jesteśmy najemcą. Jesteśmy jednak najemcą na takich dosyć preferencyjnych zasadach. Z reguły te czynsze najmu w mieszkaniach komunalnych są niższe. Również warunki najmu są bardzo korzystne dla lokatorów z tego względu, że takie mieszkania komunalne, one udostępniane są na czas nieoznaczony. Czyli tak naprawdę, no dopóki nic się nie dzieje, najemca płaci czynsz, nie demoluje, nie zaistnieją jakieś szczególne przesłanki do jakby powszechnie nazywanej eksmisji, czyli opróżnienia lokalu, no to możemy sobie spokojnie mieszkać. Mhm. I oczywiście te mieszkania komunalne, żeby zostały przyznane, no to też musi taki najemca spełniać określone kryteria. To nie są mieszkania dla każdego. Tak upraszczając to, no to są to mieszkania dla osób, które nie mają wysokiej stopy życiowej, nie mają bardzo dużych dochodów.

0: samochodów i na podstawie uchwały właśnie gminy będą te kryteria ustalone, kto może taki lokal otrzymać. Ale wielokrotnie są to lokale bardzo dobrze zlokalizowane w centrach miast. Też wcale nie muszą być to lokale o jakimś obniżonym standardzie. Dlatego wiele osób bardzo chętnie korzysta z takich przywilejów. Oczywiście przy założeniu, że spełniają określone kryteria, ale najważniejszym takim benefitem jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy najemcą takiego lokalu, to możemy taki lokal wykupić na zasadzie pierwszeństwa. Takie pierwszeństwo w możliwości wykupu przewidują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i kiedy gminy decydują się, że część lokali pozostawią właśnie do wykupu, no to wtedy takie osoby, które te lokale zajmują, mogą złożyć stosowne wnioski i nabyć taką nieruchomość. I w większości przypadków gminy podejmują również uchwały, że taki wykup będzie możliwy z udzieleniem stosownej bonifikaty. Tutaj nie ma ogólnej reguły, w jakiej wysokości ma być udzielona ta bonifikata, ale jak doświadczenie pokazuje, no to takie bonifikaty sięgają nawet 80 czy 90%. Dlatego mówi się często, że takie mieszkanie ktoś może wykupić za przysłowiową złotówkę. Stąd też tak wiele osób interesuje się właśnie możliwością posiadania takiego lokalu komunalnego. Jest to też szczególnie interesująca opcja dla tych osób, które no nie mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości, nie mają zdolności kredytowej, no i nie mają też żadnych pieniędzy na wkład własny.
1: To prawda, absolutnie. Mówiła pani o tym, że te lokale bardzo często zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach, w centrach dużych miast, że trzeba spełnić odpowiednie warunki, żeby stać się na początku najemcą, a później być może właścicielem takiego mieszkania, to chciałbym zapytać, dlaczego i po co w takiej sytuacji gminy pozbywają się tych lokali, skoro to są atrakcyjne lokale w centrach miast, skoro wiemy, że lokali komunalnych w Polsce nie przybywa, wręcz odwrotnie ubywa, skoro zawsze jest ich za mało, skoro miasta nie mogą tych lokali

żeby stać się na początku najemcą, a później być może właścicielem takiego mieszkania, to chciałbym zapytać, dlaczego i po co w takiej sytuacji gminy pozbywają się tych lokali, skoro to są atrakcyjne lokale w centrach miast, skoro wiemy, że lokali komunalnych w Polsce nie przybywa, wręcz odwrotnie ubywa, skoro zawsze jest ich za mało, skoro miasta nie mogą tych lokali

0: nie pozbywają i rzeczywiście tych uchwał w kwestii możliwości nabycia takiego lokalu plus jeszcze otrzymania jakiejś bonifikaty wcale wiele nie ma. Mhm. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście ten proceder był bardzo powszechny, aczkolwiek wciąż są gminy, gdzie można takie lokale wykupić. Podstawową przesłanką do tego są właśnie koszty związane z utrzymywaniem tych lokali. Wielokrotnie, kiedy te lokale no, są użytkowane przez lata, no to też wymagają remontów. Te remonty to nie tylko remonty wewnątrz lokali, ale też konieczność wykonania tak zwanych napraw ogólnych budynkowych. I te spoczywają już na właścicielu, a nie na najemcy. Generalna zasada jest taka, że jeżeli są to jakieś takie drobne usterki, no to wtedy odpowiedzialny jest za to najemca. Natomiast wszystkie te takie remonty o charakterze generalnym, kiedy na przykład trzeba naprawić dach, wymienić elewację, okazuje się, że instalacja nie działa, no to są już po stronie właścicieli. W tym przypadku gminy. I wielokrotnie gminy nie dysponują po prostu budżetami, żeby tak wiele lokali wyremontować. Mało tego, teraz na przykład w Warszawie też, kiedy staramy się o lokal komunalny, no to co do zasady są lokale, które gmina ma i one są nawet puste, tylko tyle, że te lokale są do generalnego remontu. Gmina natomiast nie ma środków na to, żeby je przystosować. Co za tym idzie? No mamy do czynienia z istnieniem takiej trochę absurdalnej sytuacji, że są pustostany. Mhm. Tak? Ani najemca nie może z tego korzystać, ani gmina, no bo jest po prostu dwie strony są jakby zablokowane. Natomiast no, rzeczywiście, gdyby podejść tak typowo biznesowo do tematu, to patrząc chociażby na sytuację niedawną, kiedy były wykonane analizy dotyczące rynku krakowskiego, gdzie wiele mieszkań zostało sprzedanych, no można powiedzieć, za ułamek wartości, to gdyby chcieć te same mieszkania sprzedać po cenach rynkowych albo nawet po cenach nieco niższych, ale nie z bonifikatą 80%, no to mówimy tutaj o takich kwotach rangi milionów złotych, nie kilkaset tysięcy.
1: To prawda, mam też takie dane, które mówią o tym, że w roku mniej więcej, w roku 90 czy na początku lat 90 Polska czy polskie gminy dysponowały zasobem niemal 2 milionów mieszkań komunalnych, a w roku 2022 to już było tylko 778 tysięcy, czyli 1 200 000 mieszkań w te kilkadziesiąt lat gminy się pozbyły. Ale to jest to, o czym pani mówiła, tak? Chodzi o utrzymanie tych lokali, one były bardzo często do generalnego remontu. Gminy pozbywały się dużego bagażu tak naprawdę ze swoich barków i ze swoich pleców. Zostaję najemcą takiego lokalu, później staram się zostać jego właścicielem, wykupuję go z bonifikatą, być może sięgającą nawet 90%, o tym też pani opowiedziała, i nagle chcę mieć z tego tytułu jakieś zyski. Sprzedaje lokal na rynku wtórnym. Takie sytuacje oczywiście pewnie też mają miejsce, zdarzają się bardzo często. Nie wiem, kto się tym zajmuje, być może fliperzy, być może osoby, które wykupiły taki lokal. Jak to zrobić, żeby to zrobić A, poprawnie, B, żeby na tym nie stracić, C, żeby na tym zyskać?
0: No właśnie, tutaj w momencie, kiedy dokonujemy w ogóle nabycia takiego lokalu, wykupu, no to też określone są przesłanki, czy i na jakich zasadach i kiedy będziemy mogli taki lokal zbyć. Regulują to też właśnie przepisy ustawowe. I co do zasady, jeżeli dokonamy wykupu takiego lokalu, to nie możemy takiego lokalu sprzedać przed upływem 5 lat. Mhm. Oczywiście, jak to w prawie, są wyjątki. Może na przykład dotyczyć to zbycia na rzecz osoby bliskiej, czyli najbliższej rodziny, tak, córki, męża. No i tutaj też pojawia się pewna przestrzeń czasami do nadużyć, że dochodzi do takiego zbycia, a później ktoś chce tym obracać dalej. Oczywiście pewnych nadużyć nigdy nie da się wykluczyć. Czy takimi nieruchomościami interesują się fliperzy? Na pewno. Natomiast tutaj, no żeby zrobić to tak ściśle, zgodnie z przepisami, to co do zasady nie ma możliwości obejścia tego terminu pięcioletniego, no bo jeżeli ktoś,

kto nie będzie o tym wiedział i dokona takiego zbycia, to po prostu zostanie zobowiązany do zwrotu tej bonifikaty. Oczywiście też są sytuacje wyjątkowe, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent mogą podjąć uchwałę, że w przypadku jakichś szczególnych okoliczności, kiedy ktoś uzasadni jakiś

tej bonifikaty. Oczywiście też są sytuacje wyjątkowe, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent mogą podjąć uchwałę, że w przypadku jakichś szczególnych okoliczności, kiedy ktoś uzasadni jakiś

0: rzeczywiście ważny, że potrzebuje zbyć tą nieruchomość, to co do zasady mają uprawnienie, żeby odstąpić od zwrotu tej bonifikaty, ale przyznam szczerze, że w mojej praktyce zawodowej się
1: to się nie zdarzyło. Mhm. To już wiemy, jak ewentualnego mieszkania komunalnego, znowuż brzydkie słowo, ale jednak pozbyć się. Wytłumaczyła to pani dość jasno, mam pewien czas, musi minąć pewien okres, żebym mógł zrobić to bez dodatkowych kosztów. To zapytam tylko, kiedy staję się najemcą takiego mieszkania, spełniając te wszystkie warunki, o których mówiła pani wcześniej, jak szybko mogę wystąpić, bo rozumiem, że to ja występuję, do gminy, z propozycją wykupienia takiego lokalu. Zostałem najemcą wczoraj, pojutrze mam ochotę już ten lokal wykupić na własność. No i czy ja mogę wtedy próbować negocjować 60% wartości, 30%, 20%, 10%, 90% bonifikata? Jak to wygląda?
0: Próbować zawsze można, natomiast z reguły takie próby nie spotkają się z pozytywnym rozstrzygnięciem i to nawet nie dlatego, że jesteśmy najemcą, który załóżmy wynajmuje to mieszkanie 2 czy 3 miesiące, tylko ogólnie procedura wygląda tutaj w taki sposób, że co do zasady to najpierw właśnie gmina podejmuje uchwałę o tym, że będzie możliwość wykupu takich mieszkań i wtedy najemcy mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa i składać stosowne wnioski co do właśnie wykupu i wtedy odbywa się to w trybie tak zwanym bezprzetargowym. Mhm. Czyli gmina nie ma możliwości sprzedania tego komuś innemu z pominięciem tego najemcy, który już jest. I jeżeli gmina taką uchwałę podejmie, no to wtedy oczywiście te wszystkie wnioski są rozpoznawane. Natomiast gmina, i tutaj to jest ważne, nie musi w ogóle tych lokali sprzedawać. To jest jej niezależna, suwerenna decyzja i nawet jeżeli taki najemca zajmuje lokal 10 czy 15 lat i złoży taki wniosek, to nie jest powiedziane, że na pewno będzie mógł taki lokal wykupić. I nie ma takiego mechanizmu prawnego, który niejako zmusiłby gminę, żeby ona przystąpiła do sprzedaży tych mieszkań. Jest to jej uprawnienie, a nie obowiązek. I tutaj pojawia się właśnie bardzo często takie zaskoczenie, zdenerwowanie najemców, którzy przez wiele lat zajmują lokal, często go remontują, czynią nakłady, występują z takim wnioskiem, no i krótko mówiąc, odbijają się od ściany, no ale to jest takie samo prawo własności jak każde inne, jak w przypadku zasobów prywatnych. Jeżeli ktoś nie chce sprzedać mieszkania, no to oczywiście poza sytuacjami wyjątkowymi, kiedy może dojść do wywłaszczenia, ale to też tylko katalog ustawowy o tym mówi, no to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie kogoś zmusić do tego, żeby daną nieruchomość sprzedał.
1: A najemcami takich lokali kto zostaje? Tak naprawdę dopytuję o to, czy są to małżeństwa, czy są to osoby samotne, pewnie jedna i druga reprezentowana grupa jest przy okazji najmu czy otrzymania lokalu komunalnego. Jak to wygląda później w sytuacji, kiedy będę starał się, zakładam, że gmina mówi, ten lokal jest do sprzedania, prawo pierwokupu mają ci, którzy ten lokal zajmują w dniu dzisiejszym. Później ten lokal staje się ewentualną własnością kogo? Najemca jest jedną osobą, najemcą jest małżeństwo. Jak to w ogóle wygląda?
0: Z reguły jest to tak, że jeżeli są małżonkowie najemcami, no to wtedy oni są równocześnie później wnioskującymi o ten wykup i stają się właścicielami. Natomiast w przypadku, kiedy mamy miejsce w takich okolicznościach znajdujemy się, że na przykład jest rodzina i występuje małżeństwo, ale są też dzieci. Dzieci mogą być już pełnoletnie i też z mocy prawa tak stały się de facto lokatorami tego lokalu, no to jest tak zwany główny najemca i to on występuje z tym wnioskiem i na niego przechodzi ta własność.
1: To proszę tylko pół zdaniem powiedzieć na absolutnie sam koniec pierwszej części tej naszej dzisiejszej rozmowy. Te przepisy, o których porozmawiamy za sekundę, one wejdą w życie? Czy jest szansa, że wejdą w życie?
0: jest szansa, chociaż jeśli chodzi o te nowe przepisy, rzeczywiście dyskusja jest bardzo ożywiona. Także, jak to się mówi, czas pokaże. Na tą chwilę wszystko, no to jest jeszcze na etapie projektu. Także, no, dopóki

0: ta procedura legislacyjna no nie będzie chociażby, prawda, już po etapie, kiedy wypowie się na ten temat Senat, no to trudno powiedzieć, aczkolwiek część z tych postulatów
1: jest słusznych,
0: że ma szansę, żeby się utrzymała, bo są słuszne, szczególnie jeśli chodzi na przykład o zmiany dotyczące ochrony seniorów.
1: To pozwoli pani mecenas, pozwolicie państwo, że do tej rozmowy i do tej części, w której sobie rozłożymy, mam nadzieję, na czynniki pierwsze, tę być może niedługo obowiązującą ustawę, wrócimy w części drugiej naszej rozmowy. Pani Elżbieta Liberda, radca prawny i specjalistka prawa nieruchomości, jest dzisiaj moim gościem do rozmowy. Zapraszamy dosłownie za chwilkę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Pani mecenas Elżbieta Liberda, radca prawny i specjalistka od prawa nieruchomości, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, pani mecenas, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.

0: Porozmawiajmy sobie o tych przepisach prawa, które być może wejdą w życie w czerwcu tego roku. Projekt jest, jak pani powiedziała, zawiera różne elementy, które naprawdę być może uregulują ten rynek, jeżeli tak mogę powiedzieć. To może zacznijmy od początku i zacznijmy od rzeczy, która jako pierwsza rzuciła mi się w oczy, kiedy ten projekt czytałem. Po wejściu ustawy w życie, jeżeli gmina zdecyduje się sprzedać mieszkanie komunalne najemcy, będzie musiała to zrobić po cenie rynkowej, a nie tak, jak to ma miejsce dotychczas, bardzo często z dużą bonifikatą, powiedziała pani, sięgającą 80-90% ceny nieruchomości. Po cenie rynkowej.
1: No właśnie, tutaj jednym z proponowanych rozwiązań jest właśnie likwidacja uprawnień gminy do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. To oczywiście podłoże swoje ma w tym, żeby no gminy rzeczywiście nie wyprzedawały swoich zasobów za bezcen, krótko mówiąc, tylko za ceny rynkowe. Niemniej jednak trzeba rozpoznać tą kwestię dwupłaszczyznowo, no bo z jednej strony interes gminy, który można powiedzieć jest zrozumiały, ale z drugiej strony interes najemców lokali komunalnych. Wiele osób decydowało się na to, żeby być najemcą lokalu komunalnego. Przez wiele lat płacili czynsze, remontowali te mieszkania, czynili nakłady, no tak naprawdę mają tam swoje centrum życiowe, być może ich rodziny, dlatego że oni mieszkają w danej lokalizacji, również kupowali coś obok, tak? Dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły i nagle okazuje się, że coś, na co liczyli przez wiele lat, po prostu zostaje skasowane. Dlatego tutaj toczy się dosyć ostra dyskusja pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami tych zmian i wydaje mi się, że trzeba to na pewno wypośrodkować. Mhm. I oczywiście w kontekście za i przeciw, jak najbardziej zrozumiałe jest to, że biorąc pod uwagę, że gminy no również muszą dbać o gospodarność, że tych lokali jest coraz mniej, że często to są lokale, które są według cen rynkowych bardzo drogie i można by było rzeczywiście sprzedać je na wolnym rynku za bardzo atrakcyjne ceny, no bo one są po prostu doskonale zlokalizowane, nawet biorąc pod uwagę, że są to lokale do remontu, no to jednak w tym wszystkim trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że o ile zmianę mamy wprowadzać, to powinno to dotyczyć tych lokali, które można powiedzieć będą nowe, albo gdzie najemcy dopiero będą do tych lokali wchodzić. Mhm. Z pełną świadomością, że być może wykup tych mieszkań będzie utrudniony. Natomiast no, powodowanie może za daleko idące jest to, żeby powiedzieć, że to jest działanie prawa wstecz, dlatego że no, tutaj jednak to było uprawnienie gminy, a nie coś, co obligatoryjnie musi zostać zastosowane. No, niemniej jednak w większości przypadków najemcy na to liczyli, szczególnie ci wieloletni, także takie bezrefleksyjne wykasowanie, tak jak to jest w projekcie, po prostu artykułu dotyczącego tego, że w ogóle zabieramy gminom możliwość udzielania bonifikat bez względu na to, jaka jest sytuacja danego najemcy, bez względu na to, czy on był długoletnim najemcą, jaka jest jego sytuacja materialna, absolutnie uważam, że jest za daleko idące.
0: To prawda, ja przyznam bez bicia, że tak bezrefleksyjnie, kiedy czytałem ten projekt tej ustawy, wydawało mi się, że to rozstrzygnięcie i to rozwiązanie jest świetne, że nagle te mieszkania nie da się ich wykupić z bonifikatą, żeby wszyscy mieli do tych mieszkań A, równy dostęp, B, żeby było to sprawiedliwe i tak dalej. Ale w sytuacji, kiedy najemca naprawdę mieszka tam przez 20 lat, wprowadził różnego rodzaju udogodnienia, wielokrotne być może remonty, wszystko to zrobił z własnej kieszeni, bo przecież nie z budżetu gminy, no to nagle kiedy ma kupić swoje własne mieszkanie na rynku wtórnym w cenie, która jest jakby średnią ceną dla jego lokalizacji, no to może się poczuć oszukany.
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że gdyby miał od początku taką świadomość, oczywiście, no też, no wiadomo, te lokale komunalne, no to też mają nieco obniżone czynsze, ale być może, kiedy miałby taką świadomość od samego początku, to wynająłby mieszkanie na wolnym rynku. nie licząc na później jakieś benefity. Także myślę, że w poczuciu tych wieloletnich szczególnie najemców będzie to takie doświadczenie dość dużej niesprawiedliwości i już teraz w dyskusji publicznej takie głosy się pojawiają i rzeczywiście no, nie są one jakieś nieuzasadnione. Tym bardziej, że tak jak wspomnieliśmy tutaj co do cen rynkowych, to są lokale, które jeżeli przyjdzie biegły rzeczoznawca majątkowy i to wyceni, to one będą po prostu drogie. Chociażby ze względu na lokalizację. I wielu najemców, nawet gdyby chcieli, po prostu nie będzie ich na to stać, a przy tym no jednocześnie no, trudno mówić, żeby mogli ubiegać się o jakiś zwrot nakładów, no bo one w większości się zamortyzowały. No i teraz może pojawić się sytuacja dosyć przykra, że po cenach rynkowych dokonają zakupu tych mieszkań,

0: No i chociażby dużą nerwowość i taką niestabilność. Oczywiście w przypadku zawierania umów najmu na czas nieoznaczony, to jeżeli właściciel chciałby rozwiązać taką umowę, wypowiedzieć i nie zapewnia innego lokalu, no to termin wypowiedzenia to jest aż 3 lata, ale z drugiej strony, jak ktoś nie ma pieniędzy na własne mieszkanie, wiemy też, że czynsze najmu na wolnym rynku są bardzo wysokie, to te 3 lata to w stosunku do tych najemców to nie są aż 3 lata, tylko 3 lata.
1: To prawda, bo ja czytam sobie też między innymi dane Najwyższej Izby Kontroli i one pokazują te dane, że w 15 na 20 kontrolowanych gmin wysokość udzielanych zniżek przekraczała 90% wartości mieszkania i ktoś doszedł do wniosku, jak rozumiem, że czas najwyższy to ukrócić, ale absolutnie to jest sytuacja ta, o której pani powiedziała przed chwilą. Wieloletni najemca, mimo że ma pierwszeństwo w wykupie tego mieszkania, go na to bardzo drogie mieszkanie po prostu nie stać. Wtedy, jak rozumiem, kiedy gmina podejmuje decyzję o sprzedaży tego lokalu, najemca nie stać go na ten lokal, musi zrezygnować z wykupu tegoż lokalu, a za nim ustawia się kolejka chętnych, których na ten lokal stać, a później za kilka lat mogą spokojnie na rynku odsprzedać je za, no nie wiem, mieszkania systematycznie drożają, schodkowo ja wiem, ale jednak ciągle drożają. To może być taka sytuacja i wielki problem dla tych, którzy są wieloletnimi najemcami, a nie stać ich na wykup tego mieszkania po cenach rynkowych.
0: Może być, tak. Obawiam się jeszcze innej sytuacji, dużo poważniejszej. Na rynku nieruchomości, zresztą jak w każdym biznesie, nie zawsze pojawiają się uczciwi gracze. I oczywiście dokonując zakupu takiego mieszkania, tak jak wspomniałam, wstępujemy również w prawa i obowiązki tego wynajmującego, no i pojawia nam się sytuacja, kiedy mamy lokatora. Nie wszyscy właściciele mieszkań działają okej i może zdarzyć się tak, że będą naciski na to, żeby ci najemcy opuszczali lokale wcześniej niż nawet ten okres wypowiedzenia. Z pewnością pojawią się kolejne kwestie, a mianowicie podwyższanie czynszu, co jest oczywiście możliwe. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, właściciel lokalu może podwyższać czynsz co pół roku. Oczywiście w zależności od tego, czy ta podwyżka też jest uzasadniona, no ale jednak te podwyżki mogą być dokonywane, a w przypadku, kiedy te czynsze były niskie,
1: to nagle okazuje się, że...
0: okaże się, że będą one uzasadnione. I teraz ci wszyscy ludzie, którzy przez lata spokojnie korzystali sobie z tego najmu, już nawet pomijając tą kwestię samej możliwości wykupu, to okaże się, że ta stabilność ich najmu, pomimo tego, że wiele lat płacili, nie niszczyli tych lokali, wręcz przeciwnie, dbali, no to nagle okaże się, że pojawia się ktoś inny, właściciel prywatny, który być może nie będzie całkiem fair.
1: Czyli, drodzy Państwo, jak zwykle nie ma tutaj koloru tylko i wyłącznie białego i czarnego, to są jeszcze cała paleta szarości tak naprawdę w tej ustawie i w ogóle w tych dyskusjach, które się cały czas toczą. To muszę dopytać, bo kolejna rzecz, która spodobała mi się, kiedy, jak powiedziałem, bezrefleksyjnie czytałem ten projekt. Specjalna ochrona dla seniorów. Słyszymy w telewizji, słyszymy w radiu, oglądamy informacje na temat tego, że ktoś został oszukany, że ktoś komuś coś obiecał, że senior takiego mieszkania się pozbył, że w jego imieniu to mieszkanie zostało wykupione, albo nawet nie tyle w jego imieniu, ile senior przekazał, no właśnie nie wiem, co w tej sytuacji, przekazał prawa do tego lokalu na rzecz osób trzecich, osoby trzecie wykupiły ten lokal, a dzisiaj seniora

takiego mieszkania się pozbył, że w jego imieniu to mieszkanie zostało wykupione, albo nawet nie tyle w jego imieniu, ile senior przekazał, no właśnie nie wiem co w tej sytuacji, przekazał prawa do tego lokalu na rzecz osób trzecich, osoby trzecie wykupiły ten lokal, a dzisiaj seniora

0: Rzeczywiście tutaj te nadużycia w stosunku do seniorów zdarzają się bardzo często. Często są to osoby, które znajdują się w przymusowym położeniu i z jednej strony korzystają w ramach najmu lokali tych komunalnych z bardzo atrakcyjnych lokali, metraży, ale tak naprawdę nie mają pieniędzy i nie są w stanie tych lokali utrzymać. Mhm. Mają pieniędzy na leki, w skrajnych przypadkach nawet na jedzenie. I pojawia się trochę takie brutalne zderzenie rzeczywistości, że z jednej strony jesteśmy dysponentami pięknego trzypokojowego mieszkania w centrum Warszawy, a z drugiej strony nie mamy pieniędzy na wykupienie recepty. No i też są to sytuacje, kiedy pojawiają się wówczas nie zawsze uczciwe osoby, które pod pretekstem różnych sytuacji chcą po prostu przejąć te mieszkania. No a jak wiadomo, wykorzystując przymusowe położenie jeszcze w dodatku osoby starszej, która nie do końca zawsze rozumie przepisy prawne, działa ogólnie w zaufaniu do ludzi, no to to pole do nadużyć jest bardzo duże. Najczęściej do mojej kancelarii trafiają takie historie, że ktoś proponuje, żeby przekazano na niego mieszkanie w zamian za dożywotnie utrzymanie. Tylko że cała kombinacja polega na tym, że zamiast zawarcia umowy dożywocia, proponowane jest to, że będzie wpisana tak zwana służebność mieszkania. A to są dwie różne umowy. I o ile prawo dożywocia jest bardzo ciężko rozwiązać, to w przypadku ewentualnej służebności wiele osób o tym nie wie, ale służebność upoważnia tylko i wyłącznie do tego, żeby z mieszkania korzystać. Natomiast w przypadku dożywocia, no to tutaj jeszcze taka osoba, która otrzymała mieszkanie w zamian za dożywocie, musi dostarczyć ten tak zwany wikt i opierunek. I tu pojawia się właśnie ta przestrzeń do nadużyć, że kiedy taki senior na przykład nie rozróżnia tych pojęć, to tak naprawdę okej, jemu przysługuje ta służebność mieszkania, ale wciąż nie ma tych pieniędzy na koszty bieżącego życia. No i takich sytuacji, powiem szczerze, można by było mnożyć. To są tematy udzielania pożyczek, gdzie na przykład okresy przedświąteczne są takie newralgiczne, potem ktoś zabezpiecza się na nieruchomości, później tych ludzi się chce eksmitować. Dlatego tutaj ten model i te propozycje, które mają być uregulowane ustawowo, żeby tym seniorom dać ochronę, to jest jak najbardziej korzystny kierunek. Polegać ma to na tym, że to gmina może od takiej osoby po prostu takie mieszkanie wykupić, a następnie, kiedy wykupi takie mieszkanie, no to ta osoba będzie miała zapewniony najem na preferencyjnych warunkach do końca swojego życia.
1: Nawet w tym samym lokalu.
0: Nawet w tym samym lokalu. Jest to bardzo dobra zmiana, dlatego że, jak wiemy, starsi ludzie szczególnie nie chcą się przeprowadzać, nie bez powodu mówi się, że nie przesadza się starych drzew. Są przyzwyczajeni, mają tam swoich znajomych, swoje ulubione ławki i to jest normalne. A jednocześnie po prostu ich stopa życiowa jest bardzo niska i taki zastrzyk finansowy przy jednoczesnym zapewnieniu i zagwarantowaniu przez gminę, że no nikt ich stamtąd do końca życia nie wyrzuci, uważam za bardzo dobry kierunek. Oczywiście też można tutaj sobie dalej debatować, że ale jak oni dostaną te środki, to też może się zaraz tym zainteresować nieuczciwa rodzina i tak dalej, ale tutaj myślę, że wszelkie kampanie społeczne, uświadamianie będzie miało miejsce w ślad za wprowadzeniem tych przepisów, także samą zmianę myślę, że należy ocenić bardzo pozytywnie.
1: To jeden wątek, drodzy Państwo, przeciągniemy nieco tą drugą część naszej dzisiejszej rozmowy, ale chciałbym zamknąć ten temat, żeby osoby starsze, które nas w tej chwili słuchają, miały jakby taki pełen też obraz tego wszystkiego, o czym pani mecenas nam opowiada. Po 60 roku życia, bo to jest też warunek, o ile dobrze pamiętam, prawda? od wtedy rozumiemy seniora jako seniora.
0: No, tak, chociaż często w kwiecie wieku.
1: No to prawda, absolutnie. A zatem po 60 roku życia takie mieszkanie, taki lokal własnościowy już, niekomunalny, ten, który wcześniej był komunalnym, a teraz jest moim lokalem, mogę odsprzedać gminie, to wszystko, o czym pani opowiedziała, mając przy okazji też zapewniony, no przynajmniej lokal, mogę wynająć od gminy dalej ten sam

0: Lokal, w którym cały czas sobie mieszkam, ale lokal jest już własnością gminy. I teraz gmina może mi, czytam, w maksymalnie 240 miesięcznych ratach spłacać kupno ode mnie tego lokalu.
1: Dokładnie.
0: 20 lat. Za pierwszym razem, kiedy też o tym przeczytałem, pomyślałem sobie, aha, 60-latek plus 20, nie każdy może dożyje tak naprawdę spłaty ostatniej raty tego wynagrodzenia za sprzedany lokal. Jak to wygląda w tej sytuacji? Załóżmy, że coś się wydarzy. Spadkobiercy normalnie, tu nie ma żadnego problemu?
1: Tak, tutaj będzie miała miejsce kwestia dziedziczenia. No oczywiście, jak wiadomo, no z tymi tematami spadkowymi, no to też jest różnie, no bo też, no pytanie jest, czy ktoś będzie chciał przyjąć spadek, bo spadek, jak wiemy, to nie tylko aktywa, ale często również i długi. Natomiast co do zasady, tak. Natomiast tutaj, jeśli chodzi to o to rozłożenie na raty, to przynajmniej z zapisów obecnego projektu to jest możliwość, tak?
0: Nie obowiązek.
1: Ale, tak, nie obowiązek, więc w zależności od indywidualnych ustaleń będzie też można uregulować to jako spłatę szybszą. Natomiast to też nie jest to takie złe, bo tak na dobrą sprawę, no to te osoby z reguły potrzebują pieniędzy na bieżące utrzymanie, bo mają za niską emeryturę albo rentę, ale nie potrzebują jakiegoś...
0: Nagle miliona złotych.
1: Nagle miliona. Wręcz, tak jak już wspomnieliśmy, czasem mogłoby to być chyba nawet trochę niebezpieczne, gdyby takie pieniądze pojawiły się na ich koncie.
0: To absolutnie prawda. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo pozwolicie, jeżeli pani mecenas pozwoli, to w części trzeciej porozmawiamy sobie o tym, jak bezpiecznie kupić mieszkanie, jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie, kogo prosić o pomoc, jakie dokumenty zgromadzić. O tym wszystkim dosłownie za parę chwil. Pani mecenas Elżbieta Liberda, radca prawny i specjalistka prawa nieruchomości, jest dzisiaj moim gościem. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy z panią mecenas Elżbietą Liberdą, radcą prawnym i specjalistką prawa nieruchomości. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Pani mecenas, na koniec. Chciałbym być właścicielem nowego mieszkania. Chciałbym być właścicielem mieszkania z rynku wtórnego. Chciałbym sprzedać mieszkanie. Od czego ja tak naprawdę i w zależności też od tego, w której z tych sytuacji jestem, powinienem zacząć? Najłatwiej jest pewnie opublikować ogłoszenie, wrzucić do internetu i czekać, aż rzesza chętnych przyjdzie kupić moje mieszkanie.
2: No to nie jest taka prosta sprawa. Na co dzień w kancelarii spotykamy się z bardzo poważnymi konsekwencjami, nawet na pozór prostych transakcji. Wydaje się wielokrotnie, że skoro w transakcji będzie uczestniczył notariusz, to na pewno wszystko pójdzie ok. I takim bardzo częstym przykładem, choć wydawałoby się niemożliwe, jest to, że dokonujemy zakupu mieszkania. Sprzedawca mówi, że chciałby jeszcze mieć tydzień na wyprowadzkę. No i wydaje się, że wszystko jest normalne, okej, no bo przecież ktoś musi zabrać swoje rzeczy, idziemy do notariusza, dokonujemy przeniesienia własności, przelewamy pieniądze. W treści aktu notarialnego znajduje się zapis, tak zwane siódemki, czyli rygor egzekucji, w którym sprzedawca poddaje się temu rygorowi co do opróżnienia lokali. No i mija ten tydzień, chcemy wejść do naszego już mieszkania i okazuje się, że sprzedawca

0: sprzedawca się jednak nie wyprowadza. No i wtedy jest zdziwienie. Każdemu wydaje się, że w takiej sytuacji możemy anulować umowę. Nie, do przeniesienia własności już doszło. I teraz, o ile w stosunku do samego sprzedawcy nie obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, gdyby się okazało, że z tym sprzedawcą mieszkają jeszcze jakieś inne osoby, to w stosunku do tych osób musimy prowadzić normalne postępowanie eksmisyjne. Mhm. Mało tego, to też nie jest tak, że nawet jeżeli mamy ten rygor egzekucji wpisany w akcie notarialnym, to przyjdzie pan komornik i po prostu tego sprzedawcę usunie. Musi mu wyznaczyć najpierw termin, z reguły jest to 14 dni, rozpoznać jego sytuację i może zdarzyć się też bardzo przykra historia, że na przykład taki sprzedawca powie, ale ja nie mam gdzie pójść. Mhm. No i mówimy, no ale jak to? Przecież dostał pan pieniądze. No tak, ale poszły już na inne długi. I wtedy może być taka kolejna przykra konsekwencja, że komornik, kiedy nie będzie miał gdzie przenieść takiej osoby, a taka osoba wystąpi z powództwem o ustalenie istnienia obowiązku przyznania mu najmu lokalu socjalnego, to proces opróżniania takiego lokalu może trwać nawet do kilku lat. Mamy mieszkanie, nie mamy pieniędzy, a tak naprawdę nie możemy w ogóle z tego mieszkania korzystać.
1: Panie mecenas, co zrobić, żeby uniknąć tego ryzyka? Bo jako laik, który jest właścicielem mieszkania, którego akt notarialny ma, nie wiem, ze 40 stron, a ja rozumiem z tego tylko pierwszą stronę, na której jest moje imię i nazwisko i jeszcze ostatnią, na której jest mój podpis, to co zrobić, żeby uniknąć tego typu niespodzianek?
0: Przede wszystkim nie kierować się pewną rutyną. Przede wszystkim nie podchodzić do transakcji z takim pełnym zaufaniem. Mhm. Jeżeli transakcja właśnie ma wyglądać w sposób nawet jakkolwiek nietypowy, że na przykład termin zapłaty ceny będzie zbyt długi, albo właśnie sprzedawca jeszcze chce mieszkać, to trzeba na tą okoliczność ustanowić określone zabezpieczenia, czyli zastanowić się, co by było gdyby. Być może zrobić to w taki sposób, że okej, miej ten czas na wyprowadzkę, ale moje pieniądze wpłacimy do depozytu sądowego i dopiero jak się wyprowadzisz, to będziesz mógł je sobie zabrać. No i tutaj też, no jeżeli nie mamy wiedzy prawnej czy biznesowej, no to jedyną rekomendacją, jaką można wskazać, to jest to, aby udać się do prawnika, ale takiego, który specjalizuje się w rynku nieruchomości, a nie w innych obszarach, bo to są jednak specjalistyczne zagadnienia, tu mogą być różne scenariusze, albo do pośrednika nieruchomości, ale uwaga, pośrednika nieruchomości też sprawdzić i zawsze z pośrednikiem nieruchomości podpisać umowę. Jeżeli byśmy korzystali z usług pośrednika i pośrednik nie będzie wymagał podpisania umowy, to tu już jest czerwona lampka, dlatego że w takim wypadku może się okazać, że ten pośrednik tak naprawdę działa tylko na rzecz drugiej strony, my nie jesteśmy w ogóle jego klientem i tylko pozornie nam się wydaje, że mamy jakąś ochronę, a kiedy mamy umowę z pośrednikiem, no to wtedy tam są określone prawa i obowiązki tego pośrednika i gdyby cokolwiek poszło nie tak, to pośrednik też będzie wtedy ponosił konsekwencje.
1: Okej, to teraz znowuż, drodzy państwo, jak laik, muszę pani takie zadać pytanie, bo jeżeli my, zwykli ludzie, obywatele, tak ich sobie nazwijmy, słyszymy prawnik, to myślimy sobie, no prawnik, czyli po studiach prawniczych, czyli tak naprawdę wszelkie kwestie prawne ma w palcu, mogę iść zapytać o wszystko. To nieprawda. Notariusz to też prawnik. Radca prawny to też prawnik. Ktoś specjalizujący się w prawie nieruchomości to również prawnik. I teraz a propos tego notariusza, powiedziała pani, że aha, uwaga, jako laik, kiedy szedłem do notariusza, inna sprawa, ale dość podobna, najem okazjonalny, wynajmowałem mieszkanie. Kiedy notariusz podpisał te dokumenty, które podpisać powinien, wydawało mi się, że jestem w 100% zabezpieczony. Jakie było moje zdziwienie, kiedy doszło do sytuacji, kiedy trzeba się było pozbyć lokatora, że tak naprawdę notariusz nie ma obowiązku zweryfikowania podawanych mu danych, że ten lokator nie mieszka albo nie jest, nie może być eksmitowany tam, gdzie podał, że może być eksmitowany. Właściwie ten papier okazało się, że jest absolutnie bezwartościowym dokumentem. No to jak nie wpaść w tego typu pułapkę? Co zrobić? Jak się zabezpieczyć? Szukam odpowiedniej kancelarii prawnej, specjalisty w danej dziedzinie, w danym temacie. Jeżeli mam ochotę sprzedać albo kupić mieszkanie, to posiłkuję się właśnie taką kancelarią?
0: No właśnie, tutaj przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że notariusz nie jest od badania stanów faktycznych. Notariusz nie jest też od przygotowywania, czy wręcz nawet doradzania, jakie zabezpieczenia powinny się znaleźć w umowie. I chociażby wspomniany najem okazjonalny, to nie notariusz redaguje całą umowę najmu, tylko u notariusza składa

0: damy oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu. I nie jest w gestii notariusza przepytywanie tego lokatora, czy on ma pieniądze, czy on zapłaci kaucję, czy nie, i weryfikowanie adresu, który jest wskazany jako ten do ewentualnej eksmisji. I od tego są już zupełnie inne profesje. Właśnie, albo pośrednik w obrocie nieruchomościami, albo radca prawny, ale taki, który specjalizuje się w rynku nieruchomości. Jest to dużym problemem teraz. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zderegulowany, czyli tak na dobrą sprawę każdy może pośrednikiem być. Znowuż, jeśli chodzi o kancelarie prawne, no to też, jak wiemy, na każdym rogu mamy jakiś szyld: prawnik, kancelaria prawa nieruchomości, kancelaria odszkodowawcza. Wielokrotnie tam wcale nie sprawują obsługi radcy prawni czy adwokaci, tylko to są ludzie, którzy być może są magistrami prawa, a może nawet nie są, i nie mają uprawnień do tego, żeby reprezentować ewentualnie klientów przed sądami, organami administracji, ale co więcej, nie muszą obligatoryjnie posiadać ubezpieczenia. Bo kiedy radca prawny bądź adwokat się pomyli, no bo każdy, no nie myli się ten, kto nie robi. Natomiast jeżeli popełniony zostaje nie jakiś błąd, czy przez notariusza, czy przez radcę prawnego, czy przez adwokata, to klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli ktoś takiej ochrony nie posiada, no to jest problem. A jeżeli nie ma na siebie jeszcze żadnego majątku, no to proces odzyskania tej kwoty może być bardzo duży. Także przede wszystkim wybrać skrupulatnie profesjonalistę. Jeżeli już kancelaria, to zawsze zapytać, czy dana osoba legitymuje się tym, że jest radcą prawnym bądź adwokatem, żeby po prostu później nie żyć w błędnym przekonaniu, że jesteśmy zabezpieczeni, a niekoniecznie. Pośrednika też weryfikować, zawierać umowę, no i wszystkie takie sygnały, kiedy ktoś do końca nie chce sformalizować współpracy, będą świadczyły o tym, że ktoś albo po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi, no albo po prostu chce uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za świadczone usługi.
1: A gdzie się kupuje łatwiej mieszkanie? Na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym? Na rynku wtórnym trzeba sprawdzać te wszystkie księgi wieczyste i inne tego typu rzeczy. Na pierwotnym idę do dewelopera, tam na dole siedzi jego przedstawiciel, jego prawnik albo jego notariusz, sporządza dokumenty, podpisuje, wychodzę, wszystko załatwione.
0: I w jednym i w drugim przypadku trzeba uważać. Jeśli chodzi o rynek pierwotny, rzeczywiście przepisy przyznają dosyć dużą ochronę nabywcom mieszkań, oczywiście jeżeli wszystko jest dobrze podpisane i zweryfikowane, natomiast tutaj mają miejsce inne problematyczne kwestie, a mianowicie roszczenia z tytułu ewentualnych wad, albo kiedy lokale nie zostają wydane w terminie i budowy się przeciągają, a pieniądze trzeba płacić. Natomiast jeśli chodzi o rynek wtórny, no to tutaj mamy pewność, że to mieszkanie już jest, że budynek stoi, możemy je obejrzeć, nie mamy takich ryzyk, jak często też przychodzą klienci do kancelarii i mówią: kurczę, kupiłem sobie mieszkanie z widokiem, a za 2 lata tego widoku nie ma, no bo obok stanął wieżowiec i jest ciemne mieszkanie. No to te problemy, można powiedzieć, że one odpadają, bo jeżeli kupimy coś z rynku wtórnego, gdzieś, gdzie już jest gęstość zabudowy określona, to tego nie ma. Natomiast rzeczywiście mogą pojawić się inne kwestie, jak na przykład obciążenia nieruchomości. Część nieruchomości, które są sprzedawane, to są nieruchomości, które objęte są postępowaniem egzekucyjnym, no bo na przykład ktoś miał jakiś dług, nie płacił czynszu do spółdzielni, czy wziął jakieś pożyczki, to nie muszą być ogromne długi, tak? Ale komornik już to egzekwuje, no i kiedy kupujemy też taką nieruchomość, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym, to też trzeba mieć dużą czujność z tego względu, że przepisy są tak skonstruowane, że nawet jeżeli nie widzimy jakiegoś długu w księdze wieczystej, to i tak może on się pojawić do czasu zakończenia takiego postępowania. Także

też taką nieruchomość, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym, to też trzeba mieć dużą czujność z tego względu, że przepisy są tak skonstruowane, że nawet jeżeli nie widzimy jakiegoś długu w księdze wieczystej, to i tak może on się pojawić do czasu zakończenia takiego postępowania. Także

0: medyczna wiedza się kłania i nie rekomenduje zawierania umów sprzedaży nieruchomości, czy to na rynku wtórnym, czy to na rynku pierwotnym, kiedy działamy w innych branżach, nawet mamy pojęcie o biznesie, ale nie akurat w tym obszarze samodzielnie, bez pomocy, bo tutaj mały błąd po prostu może bardzo dużo kosztować.
1: To pani mecenas, ostatnie już pytanie, bo skoro poruszyliśmy też ten rynek pierwotny, skoro powiedziała pani o zagrożeniach, skoro mówiła pani o tym, do dzisiaj znowuż kupujemy dziurę w ziemi bardzo często. Na rynku wtórnym mieszkanie stoi, możemy je sobie obejrzeć, okolice również. Na rynku pierwotnym ciągle jeszcze albo znowu kupujemy dziurę w ziemi. To ta budowa może się opóźnić, ten lokal może mi nie zostać wydany w terminie, deweloper może mieć jakieś problemy, no ale umówmy się, że wybudował, wszystko jest piękne, ładne, wprowadzam się, mam stan biały montaż, li tylko i wyłącznie wykańczam mieszkanie, mieszkam. Pojawiają się problemy. Jak długo z tymi problemami mogę walczyć na koszt dewelopera? Jak długa jest ta rękojmia? Jak długo mogę swoich praw dochodzić, kiedy spękają mi ściany, przecieka sufit albo sypie mi się z balkonu?
0: Tutaj nie ma różnicy, czy to jest rynek pierwotny, czy rynek wtórny. Jeśli chodzi o okres możliwości dochodzenia roszczeń z rękojmi z tytułu VAT, jest to okres 5 lat. Mhm. Czyli to jest okres bardzo długi.
1: 5 lat od momentu wybudowania nieruchomości, nabycia. Czy nabycia?
0: Od momentu, tak, przekazania, tak. Także jeżeli nabyliśmy tak nieruchomość, to od tego momentu nasze uprawnienia się materializują, jesteśmy właścicielami, no i wtedy biegną wszystkie terminy co do ewentualnego przedawnienia. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wada się pojawia, to nie możemy być bierni. Mhm. Wadę trzeba zgłosić. Na przykład deweloper może też w różny sposób móc się zachować. Pierwsza opcja to jest taka, że deweloper, czy to sprzedawca przy rynku wtórnym, może chcieć tą wadę naprawić. Oczywiście jeśli tego nie robi, no to w sytuacjach skrajnych no trzeba będzie po prostu dokonać tak zwane wykonanie zastępcze i zrobić to na koszt dewelopera.
1: A co w sytuacjach, no bo jeżeli mam ten 5-letni okres rękojmi, a budynek stoi już lat 12 na przykład, dewelopera dawno już nie ma. Kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym od osoby, która zamieszkiwała ten lokal od początku jego powstania na przykład do dzisiaj. Wtedy mam jakieś możliwości?
0: Tak, jest to roszczenie do sprzedawcy. Zawsze, nie jest istotne, kto lokal wybudował, tylko to, od kogo kupujemy. Mhm. I nawet jeżeli lokal został kupiony, załóżmy od dewelopera 2 lata temu, a po tych 2 latach ktoś już sprzedaje, czy nawet po miesiącu, to roszczenia nie kierujemy już do dewelopera, tylko roszczenie kierujemy do tej osoby, od której kupujemy, i oczywiście ta osoba może mieć roszczenie tak zwane regresowe do poprzedniego właściciela, oczywiście jeśli jeszcze jest w terminie.
1: Albo jeszcze w ogóle istnieje deweloper, być może w międzyczasie ogłosił upadłość albo w ogóle zakończył swoją działalność na rynku.
0: No takie sytuacje niestety się zdarzają i to są sytuacje najbardziej problematyczne, kiedy po prostu podmiot, od którego teoretycznie powinniśmy móc wyegzekwować swoje roszczenie i gdyby sprawa trafiła na drogę sądową, to z dużym prawdopodobieństwem byśmy tą sprawę wygrali, to co z tego, kiedy sprawa wygrana będzie tylko na papierze, a pieniędzy nie da się odzyskać.
1: Pani mecenas, bardzo pięknie dziękuję za bardzo jasne wyjaśnienie wszystkich zawiłości związanych z kupieniem nieruchomości, ze sprzedażą i dziękuję pięknie za wizytę w studio. Pani mecenas Elżbieta Liberda, radca prawny i specjalistka od prawa nieruchomości, była dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
5: Wracamy!
6: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.

0: Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
1: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
0: SK Rock

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Wracamy!
5: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
6: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
5: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock. Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
7: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
0: Reklama.

0: The Cranberries i Hollywood w Esterok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa w połowie długiego weekendu oczywiście spowodowanego świętem Bożego Ciała. Szósty dzień czerwca, sobota, minęła dziewiąta, pora rozpocząć w pełni nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy razem oczywiście do 12. A na początek mam dla Państwa zapowiedź nadchodzącego coraz większymi krokami wyczekiwanego przez wszystkich 25. albumu grupy The Rolling Stones. In the Stars to singiel, który promuje krążek, który będzie miał tytuł Foreign Tongues, czyli po prostu języki obce.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Aerosmith i Falling in Love is Hard on Your Knees z albumu zatytułowanego Nine Lives, czyli 9 żyć. W przyszłym roku ta płyta będzie obchodziła 30-lecie, a to dopiero jej pierwsze życie, które póki co nie wygląda na to, żeby miało się skończyć. Oj, coś czuję, że to będzie bardzo ponadczasowy materiał za te kilkaset lat. No dobrze. To za chwilkę z podobnego okresu piosenka, chociaż 4 lata młodsza. Travis i Sing Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1

0: wszystkie grille i akcesoria grillowe, odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Hi, how's it going? We're called Muse.
9: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
10: My name is Trey and I play bass.
11: My name is Wolf. I play the drums.

The Unforgiven to Metallica, Westerrock Metallica, która 19 maja wystąpiła na Stadionie Śląskim w Chorzowie i nie dość, że pobiła rekord frekwencji, no to jeszcze udostępnia regularnie kolejne nagrania i to takie profesjonalne nagrania wideo na swojej stronie. Pierwszy było Of Wolf and Men, a w minionym tygodniu panowie udostępnili The Day That Never Comes. To jeśli chodzi o wideo, bo jeśli chodzi o audio, no to mogą sobie Państwo to audio zapodać.

czy to w formie streamingu, MP3, bezstratnych plików audio, czy zamówić na dwóch płytach CD. Wszystko za sprawą strony Live Metallica. Proszę sprawdzać, dla fanów Metalliki na pewno nie lada gratka. Metallica za nami, przed nami natomiast nasi zachodni sąsiedzi, Rammstein i Mutter.

0: Give It Away to grupa Red Hot Chili Peppers. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. Lombard i ich wielki przebój Szklana Pogoda.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Reklama.

To Led Zeppelin i Migrant Song w Asterok. Jest, proszę Państwa, sobota, 6 dzień czerwca, trzeci dzień pięknego, długiego weekendu. Jak tam Państwu ten weekend mija? Mam nadzieję, że plany te, które były przed weekendem poczynione, się spełniają. No i że Państwo przede wszystkim odpoczywają, a w jaki sposób, czy to aktywnie, czy to mniej aktywnie, to już absolutnie Państwa sprawa. Najważniejsze, żeby odpoczywać przy dźwiękach Eski Rock, do czego bardzo gorąco zachęcam. Już teraz Nothing But Thieves, dopiero co zresztą panowie świętowali dziesięciolecie, a już wydali nowy utwór, utwór zatytułowany Evolution. No ja mam nadzieję, że ci panowie zostaną w tym kierunku, bo ostatnimi czasy mam wrażenie troszeczkę zaczynali się muzycznie gubić, ale wrócili do studia, w którym nagrywali swój płytowy debiut, no i jakby to zadziałało.

0: To The Editors i Sugar w Esterok, a ja za chwileczkę będę miał dla Państwa numer zespołu, który już niebawem pojawi się w Krakowie. Pojawi się w bardzo doborowym towarzystwie, bo oprócz nich pojawi się grupa Erasmus, pojawi się Papa Roach, pojawi się Hollywood Undead i Legwagon. A zespół, o którym mówię, to grupa The Offspring. Mam dla Państwa numer You Gonna Go Far, Kid. I już za moment zagram go dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
3: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Wie czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja mówię, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie.
2: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania.

do ONA i drzwi w S-Rock. Co bardziej uważni słuchacze S-Rock zauważyli pewnie, że w minionym tygodniu rozpoczęliśmy znów festiwalowe lato w S-Rock. Co to oznacza? Ano to oznacza, że drodzy Państwo, dostaniecie od nas absolutną górę biletów na najlepsze i najciekawsze festiwale w naszym kraju i nie tylko, bo między innymi mamy bilety na festiwal Metronom w Pradze. Będzie też coś od Kazimiernication, od Bangarang Festival, od Czochraj Bobra, od Rokowizny. Oprócz tego będziemy mieli też dla Państwa bilety na męskie granie. Proszę koniecznie słuchać uważnie Eski Rock codziennie od samego rana, bo skoro festiwalowe lato ruszyło, no to okazji ku temu, aby zdobyć u nas bilety, zaproszenia na festiwale będzie naprawdę co niemiara. Wracamy z festiwalowym latem na pełnej parze już od poniedziałku. A już teraz w Eski Rock AFI i Miss Murder.

0: Pearl Jam i Black w Ester Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Już za momencik na zegarze wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. zespół, który już 18 i 19 lipca zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Czy już Państwo wiedzą, o jaki zespół chodzi?
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetur G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super, kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.

Bring Me To Life to Evanescence, Westerok. Długi weekend, długim weekendem, proszę Państwa, ale ja wczoraj od samego rana śledziłem serwisy streamingowe, no bo już nie mogłem się doczekać pełnego nowego krążka grupy Evanescence. Sanctuary pojawiło się wczoraj. Warto posłuchać, naprawdę, bo to jest powrót do absolutnych korzeni tego zespołu, czyli tak naprawdę do tego, za co Evanescence od samego początku pokochaliśmy. Jest sobota, 6 dzień czerwca 2026 roku, minęła godzina 11, rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, teraz nowość od zespołu U2, ich numer zatytułowany In A Life.

0: Only Happy When It Rains. To grupa Garbage w Estrock. Ręka do góry. Kto był w zeszłą sobotę na letniej scenie progresji i widział ten zespół na żywo, to ja niestety nie dałem rady dotrzeć, ale znajomi mówili, że było naprawdę bardzo dobrze. Mało tego, że świetnie też poradził sobie support, czyli Easy and the Black Trees, czyli nasza polska reprezentacja muzyczna. Szczerze powiedziawszy, to akurat mnie nie dziwi, bo słyszałem ten band wielokrotnie. No i naprawdę to jest granie na najwyższym światowym poziomie. Gdybyście Państwo gdzieś kiedyś mieli okazję ich zobaczyć, usłyszeć, polecam bardzo gorąco. Przypominam, Easy and the Black Trees. Garbage za nami, przed nami natomiast R.E.M. i The One I Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetur G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: I jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: No, do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
5: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
6: This is Robert Trujillo from Metallica.
7: This is Bono here. Stay tuned.

Living on a Prayer, grupa Bon Jovi w Esterok. Nie wiem jak Państwo, ale ja to już naprawdę bardzo mocno odliczam. Bo tak, do poniedziałku najbliższego zostały 2 dni, dziś i jutro. Od najbliższego poniedziałku do kolejnego poniedziałku to jest jeszcze tydzień. Czyli jak to dodamy, to wychodzi nam 1 tydzień i 2 dni. Tyle musimy jeszcze czekać na koncert, który już w poniedziałek za tydzień odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. A gwiazdą tego koncertu będzie zespół, który ja osobiście ubóstwiam. Foo Fighters, czyli Dave Grohl i jego koledzy, którzy ponownie zaserwują nam niesamowitą dawkę rock'n'rolla. Lubię Foo Fightersów za to, że są bezkompromisowi i że grają takiego prawdziwego rock'n'rolla, bez udziwnień, bez jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. Po prostu czysta rock'n'rollowa energia. No to teraz Foo Fighters i All My Life, no i widzimy się za tydzień w poniedziałek na Stadionie Narodowym w Warszawie.

0: To KNZ, Kazik na żywo i plamy na słońcu w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tradycyjnie o 12 w sobotę otwieramy w Esterok nasz garaż i zapraszamy Państwa do środka. 12 zbliża się bardzo szybko, więc garaż otworzymy już niebawem. Zapraszam w imieniu Asi Siętarskiej i Łukasza Bąka, a w swoim zapraszam już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9 rano. Proszę tam być bezpiecznym podczas tego długiego weekendu i proszę na siebie uważać. No i tradycyjnie, jak to w sobotę mam w zwyczaju, żeby nikogo jutro rano główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: To promocja. Melina. Esterok.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji.

0: Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ryba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ekstra piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, jesteśmy już w garażu.
2: Joanna Świętarska.
1: I Łukasz Bąk, słuchaj, tak, poczekaj, a ty jesteś gotowy w ogóle jakoś już? Przygotowałeś się do tego naszego
2: jestem
1: garażu?
2: Jestem zwarty, gotowy i pełen energii jak jaguar, o którym zaraz będziemy mówić.
1: O, no to w takim razie o jaguarze będzie za chwilę.
0: Garaż w SC Rock.

0: No to jeszcze raz wam piękny dzień dobry, moi drodzy, startujemy z garażem. O Jaguarze będzie mowa. Bo będzie się nazywał 01.
1: Prawie jak James Bond.
0: Prawie.
1: James Bong, my name is Bong, Łukasz Bong. Agent 007, chociaż ja to bardziej agent 07. Tak, Jaguar Type 01. I 0 ma tutaj symbolizować po pierwsze zupełnie nowe otwarcie, czyli wchodzimy od zera z zupełnie nowym pomysłem na życie, a 1 to pierwszy etap tego życia, czyli pierwszy w historii wyjątkowy, ale to już tylko elektryczny Jack.
0: No właśnie, tylko elektryczny. Słuchaj, jakby weź mi powiedz teraz, jak to jest, że firmy się wycofują Porsche się wycofuje z koncepcji elektrycznej, różne marki się wycofują, Lamborghini powiedziało, że nie chce być elektrykiem, a oni poszli w elektryczne samochody i jakby jednak auto, które ma taką tradycję, taką piękną historię, myśli, że to się uda?
1: Nie wiem, czy to się uda, ale trochę rozumiem tutaj decyzję Jaguara, bo on musi znaleźć dla siebie miejsce na rynku. Miejsce, które stracił,
0: się
1: bardzo pogubili, zostali w tyle. Ich konkurencją zawsze była niemiecka trójca, czyli Mercedes, Audi, BMW. Natomiast no, dzisiaj nie dorasta im do felgi, można powiedzieć, Jaguar, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o rozwiązania. Ja uwielbiam Jaguary, żeby było jasne. Natomiast no niestety Dawien, klient Jaguara, już umarł. Też jest taka smutna prawda.
0: Jezu, jak ty powiedziałeś teraz okropnie.
1: Ale no jak powiedziałem, no prawdę powiedziałem.
0: Mój tata jeszcze żyje, miał Xiota.
1: Te samochody to są, to jest jeżdżący kredens od babci i to zaledwie
0: fantastyczny.
1: Zarówno jeżeli chodzi o wygląd wnętrza, jak i o ilość drewna zastosowanego do jego wykonania. A dzisiaj klienci oczekują czegoś innego. To są nowocześniejsi klienci. Oni mają po 40, no powiedzmy 50 lat, a klienci Jaguara już mają 1 z przodu i 2 zera za tą 1.
0: No to prawda, coś szkoda, trochę mnie jednak to boli serducho, że jakiś etap w motoryzacji umiera. Będziemy trzymać za niego kciuki. 1000 koni mechanicznych będzie miał ten Jaguar.
1: I 1300 Nm i ma być wyjątkowo taniej jak na takie...
0: No 120 ile tysięcy funtów? Dobrze mówię, tak?
1: Tak, czyli jakieś 590 tysięcy złotych. Niemniej Jaguar też wprost mówi, już nie chce konkurować z tą tradycyjną trójcą niemiecką, z krasą premium, tylko chce wejść szczebel wyżej, więc dla niego konkurentem będzie bardziej Bentley, Aston Martin, może nawet Rolls.
0: No dobrze,
1: no zobaczymy.
0: Niech oni sobie wchodzą szczebel wyżej, ja bym zaszła szczebel niżej, kupiłabym starego Xiota.
1: Pewnie będzie to Jaguar dla zupełnie nowego klienta.
2: Garaż SC Rock. Ten kawałek to rokuje.

0: już w ESC Rock.
1: No, moi drodzy, po 7 lipca znowu zmienią się samochody, czyli te, które zostaną wyprodukowane i homologowane po 7 lipca 2026 roku, będą musiały być wyposażone w nowe, różne dziwne koncepcje. Ale takie koncepcje, co jak czytam, mają jakiś sens. Przede wszystkim adaptacyjne światła hamowania będą mieć musiały, czyli jak się wciska bardzo mocno pedał hamulca, to on robi mik, mik, mik, mik,
2: mają
1: miga.
2: Pulsować.
1: Po prostu mają pulsować.
2: Od kilku lat już wiele samochodów ma to na wyposażeniu seryjnym, teraz będzie to obowiązkowe i to rzeczywiście w niektórych sytuacjach, na przykład awaryjne hamowanie na autostradzie albo drodze szybkiego ruchu, no daje kierowcom jadącym z tyłu za samochodem jasny sygnał, że coś się dzieje, że to
1: tak,
2: nie jest
1: zwykłe hamowanie. Tak, no wiesz, włączamy awaryjki bardzo często właśnie specjalnie sami, żeby jednak mimo wszystko dać znać, że jest coś nie tak.
2: Tak, a tu ma być to jeszcze bardziej widoczne. Oprócz tego na liście muszą znaleźć się na przykład system wykrywania pieszych i rowerzystów i to też uważam, że to jest dobre rozwiązanie, ale też, i to ciekawe, ma być czarna skrzynka i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.
1: No to jest ciekawe, swoją drogą. Widzisz, czarna skrzynka, kurczę, jak w samolotach, ale to chodzi o to, żeby dokładnie przeanalizować, co się wydarzyło, jak był wypadek drogowy.
2: No to będzie tylko jeszcze istotne, żeby na przykład mieli ubezpieczyciele do tego dostęp, bo będzie wtedy wiadomo, kto w sytuacji spornej naprawdę spowodował kolizję albo wypadek, czy prędkość nie była nadmierna i tak dalej. Z jednej strony fajnie, że niektóre z tych systemów wchodzą, bo rzeczywiście podniosą bezpieczeństwo, natomiast ja mam takie wrażenie, że od kilku lat przez to, ile mamy tych systemów i jak bardzo one przejmują kierowanie samym samochodem, my sami kierowcy jesteśmy mniej skupieni, bardziej się odmóżdżamy podczas jazdy, jesteśmy...
1: No ale weź, błagam cię, za chwilę będzie tak, że...
2: Zrelaksowani i to nie wpływa czasami dobrze na to, jak jeździmy.
1: Ludzie nie będą potrafili zaparkować samochodu za chwilę. To jest ten problem, że nie będą potrafili bez czujników parkowania, bez kamery nie będą potrafili zaparkować auta. W związku z tym będziemy was bardzo serdecznie namawiać. Przede wszystkim dbajcie o to, żebyście wy wiedzieli i umieli jak najwięcej.
2: Parkujcie Zientare, codziennie widzę tutaj pod radiem, ona codziennie na 8 razy wjeżdża na miejsce parkingowe, ale nie dlatego, że nie potrafi, tylko dlatego, że ćwiczy.
0: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama.
1: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsuła

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsuła

0: opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Auto tygodnia w garażu, moje ulubione. Ja jestem peżotofilem, kocham peżoty, uwielbiam
1: jeepofilem, peżotofilem,
0: Vanofilem bardziej. Ja to jestem jednak człowiek van. Ale ja rzeczywiście bardzo kocham Peugeota za design przede wszystkim, za to, jak te samochody są narysowane i to, że są inne. Miałam w samochód pod tytułem Peugeot 308 ostatnio w testy i na tychże testach przede wszystkim patrząc mu głęboko w oczy stwierdziłam, że wiem, że coś się zmieniło. Otóż, moi drodzy,

0: kukły, teraz oni to zastąpili takimi
1: zamiast
0: drapnięciem
1: dwóch ledów,
0: pazura.
1: Jest 6 ledów.
0: Tak, i będą. Ale rzeczywiście wygląda to jak zwykle, jeśli chodzi o Peugeota, bardzo ładnie.
1: Czekam teraz na połączenie kłów z pazurami.
0: Ja też czekam trochę, ale to uważaj, nie prowokuj mnie.
1: Żywe ma?
0: Oczywiście, że ma.
1: Ogon ma?
0: Nie, ogonka jeszcze nie ma. Ma bardzo ładną, zgrabną dupeczkę, ma bardzo ładne, zgrabne, przyjazne wnętrze, jak to zwykle, jak to u Peugeota. Maleńką, śliczną, kwadratową kierowniczkę, która jest niesamowicie fajnie leży w dłoniach, aczkolwiek trzeba jakoś się ładnie usadowić w tym samochodzie, żeby widzieć zegary. Ale właściwie to, co mi się chyba najbardziej podobało w 308, to ten silnik, powiem ci szczerze. Ja nie wiem, jak bardzo on będzie żywotny, ale słuchajcie, to był silnik 1.2, tak zwany mild hybrid, który właściwie skubany działa jak prawdziwa hybryda.
1: Tak, bo to jest konstrukcja własna koncernu Stellantis i jest to trochę inna konstrukcja niż u konkurentów, bo ile konkurenci stosują silnik elektryczny połączony z alternatorem, to tutaj jest silnik elektryczny wbudowany w skrzynię biegów i znajduje się za wałem tak naprawdę z silnika, w związku z czym on potrafi w przeciwieństwie do innych mild hybrydów jeździć na samym prądzie i to są spore oszczędności w mieście.
0: Tak, to prawda i jak pragnę zdrowia, nie wziął mi więcej niż 5.2 i to oczywiście w mieście, ale generalnie jak wyjechałam nim na drogi krajowe, to też nie było z tym spalaniem źle. To, co mi się jeszcze zdecydowanie bardzo podoba, to jest, tak jak mówiłam już, oczywiście design, silnik, ale też zdecydowanie uważam, tylko cena trochę, no bo 154 tysiące będzie musiał kosztować, niestety.
1: Co to jest dla ciebie, Joanna, błagam.
0: Tak, dobra, spoko, czyli mówi, że
1: wyjdziesz
0: w razie czego to
1: nie stać. Pójdziesz do księgowości, weźmiesz, pójdziesz, kupisz i będziesz szczęśliwą posiadaczką swojego Peugeota.
0: W ogóle nie będę cię wyprowadzać z błędu.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w SC Rock.
1: A moim autem tygodnia jest samochód, z którym teraz będę się przepraszał. Bo to auto, z którego kpiłem okropnie przy okazji naszych audycji, bo już poruszaliśmy jego temat i mówiliśmy generalnie szerzej o Fiacie, że nie potrafi się odnaleźć na rynku, a ja ostatnio miałem przyjemność, która myślałem, że będzie katorgą, ale się okazało zupełnie inaczej i wsiadłem do Fiata Grande Panda.
2: Ale przecież strasznie, żeś pan ochrzanił tego Fiata.
1: Tak, ochrzaniłem go i tak. To jest dowód na to, że tylko krowa i bąk nie zmieniają, nie tylko krowa nie zmienia poglądów, a bąk zmienia poglądy. Bąk zmienia poglądy.
2: Lubię to.
1: Poza tym punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i jak siedziałem poza pandą, to mi się nie podobała, a jak siedziałem już w pandzie, to mi się bardzo podobała. Ten samochód nadal uważam jest tandetnie zrobiony z tego, co Fiat znalazł na śmietniku za fabryką i nawet nie poddał tego recyklingowi, tylko

0: prostu zrobił to z pudełek po tiktakach. Mhm. Rysują się te plastiki, odpadają w niektórych miejscach. No tragedia. Ale z drugiej strony pojeździłem tym autem, które było w spedce za jakieś 90 tysięcy złotych i cały czas miałem banana na twarzy.
1: Kurczę, widzisz, jak to fajnie, że cię przekonało.
0: Patrzyłem na to auto, jak patrzyłem... Ewidentnie ktoś, kto je nawet projektował na papierze, to się po prostu cieszył swoją robotą. Te wszystkie kwadratowe światełka, napisy panda, przetłoczenia, wystające reflektory, wnętrze jak zostało zrobione, detale pod tytułem bambusowa otwierana półeczka, czy samochodzik mały, który jedzie tam wokół zegarów.
1: Fajne to jest!
0: Takie pyszne, zabawne. Samochód sam w sobie naprawdę, no po prostu budżetowe auto. Ale jak rozpatrujemy ten samochód jako środek transportu z punktu A do punktu B i te punkty A i B dzieli niewielka odległość i jest to odległość prowadząca przez miasto i potrzebujesz czegoś taniego, ekonomicznego i przestronnego, bo naprawdę dużo miejsca ma w środku mimo niewielkich gabarytów zewnętrznych, to jest fajny strzał.
1: Ja się najbardziej cieszę, mówię, że się przekonałeś. Naprawdę.
0: Wiesz co, fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust. I naprawdę Panda do tej kategorii samochodów należy.
1: Bardzo mi się podoba, że rzeczywiście ja tak mówię, czasami mówię, że zdarza nam się, że oceniamy samochód różnie, wrażeniowo, ale potem się gdzieś do niego bardzo mocno przekonujemy. Wiesz co, ja z takich historii pamiętam, jak kiedyś, prowadzili na rynek Fiata, Boże, przepraszam, Jeepa Renegade'a i ja sobie tego Renegade'a myślę, Boże, co to jest? Włosi wymyślili z plastiku. Boże, jak ja kocham dzisiaj ten samochód. I są takie samochody, które do dzisiaj przepraszam za to, że kiedyś na nie naplułam, a dzisiaj bardzo je lubię.
0: I z drugiej strony, jak sama dobrze wiesz, są też auta kosztujące po bańkę, które mają po 700 koni, wsiadasz w nie i okej, jest fajnie, ale żeby były...
1: Ale żeby aż tak.
0: To czy ja wiem, czy to warte? A przynajmniej wiem, że Fiat Panda jest wart tych 80-90 tysięcy złotych.
2: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Reklama.

0: www.parkside.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Siędarska i Łukasz Bąk.
1: No, kochani, będziemy jechać dalej z garażem, będą auta z rock'n'rollową duszą, czyli będzie się działo.
2: Takie stesko.
1: Takie, no, takie stesko, tasko.
2: Albo tasko.
1: Ale... Bardzo to ciekawa, słuchajcie, koncepcja jest na życie, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, mam niesamowite auto z 48 roku, 1948 rok. Nazywa się TASCO, The American Sports Car Company, tak nazywała się ta firma. Został zaprojektowany przez pana, który się nazywał Gordon Buerig, tak mi się wydaje, że tak się to czyta.
1: Gordon.
0: Fakt, że Gordon, mówmy o panu Gordon. Gordon był bardzo, bardzo utalentowanym gościem i rzeczywiście stworzył prototyp auta, do którego zastosowano bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań, które później znalazły swoje ujście w dalej w motoryzacji.
1: Czyli był pionierem.
0: Czyli był w gruncie rzeczy pionierem. Fajna w ogóle była taka koncepcja tworzenia tych prototypów. Bardzo długo tak było, że się te prototypy tworzyło po to właśnie, żeby testować różnego rodzaju możliwości. Jedno z takich rozwiązań w tym, że TASCO z 48 roku był tak zwany dach pod tytułem, który się nazywał T-top, czyli centralna poprzeczka, zdejmowane panele.
1: Coś jak targa.
0: Coś jak targa. I ciekawostką jest to, że pan Gordon opatentował, wiesz, ten T-top. I potem Corvetta w 68 roku zastosowała tenże T-top i on się wkurzył te 20 lat później. Poszedł z nimi do sądu. Ja niestety nie znalazłam informacji, czy wygrał, czy przegrał. Ale powiedział, ej, ja to mam opatentowane. To jest
1: to
0: mój projekt.
1: Ja to jest moje. Spadać.
0: Bulić mi teraz pieniądze. Fakt, że w tym, że samochodzie TASCO były na przykład przednie błotniki, które obracały się razem z kołami, zrobione z włókna szklanego. Bardzo ciekawa koncepcja. No i tworzył też takie elementy, które były ABS-em. I to też jakby bardzo dużo z tych rozwiązań rzeczywiście z TASCO później znalazło swoje zastosowanie. Silniczek, oczywiście V8, wielkie Michalo, 150 koni mechanicznych z Merkurego z 47 roku wykorzystali. Silnik chyba tutaj był tak naprawdę najmniej istotny. Fakt, że auto śliczne.
1: A ile egzemplarzy powstało?
0: Sztuk raz.
1: To ja za chwilę opowiem o samochodzie, którego produkcja była dwukrotnie większa.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Rock.
1: Joanna, ty lubisz wany, prawda?
2: Oj, lubię bardzo.
1: Bo w wanie można na przykład nadmuchać materac, położyć z tyłu i można się zdrzemnąć. Można. Ale ja mam do ciebie takiego wana, w którym zdecydowanie byś nie spała. Nie, oka byś nie zmrużyła nawet.
2: Co ty mówisz?
1: Tak. No. Pamiętasz takiego człowieka Alana Prosta?
2: Och, błagam cię, oczywiście.
1: Kierowca wyścigowy, bardzo
2: miałam przyjemność robić z nim kiedyś wywiad.
1: To drugie pytanie. Czy pamiętasz taki samochód jak Renault Espace? Tylko nie mówię o tym nowym, który jest już jakimś crossoverem.
2: Stary Espace to w ogóle było moje marzenie. Pamiętam, bardzo chciałam Espace'a mieć.
1: No to teraz wyobraź sobie połączenie Renault Espace, takiego klasycznego z 94 roku, z bolidem Formuły 1, jakim jeździł Alan Prost.
2: Super, ja pamiętam ten projekt.
1: Nazywało się to dokładnie Renault Espace F1. I polegało na tym, że do rodzinnego vana wrzucono silnik, który generował 800 koni mechanicznych, 710 Nm, miał 10 cylindrów i rozkręcał, bo było tam podłokietnikiem. Zrobiono, żeby była trwalsza, do tego założono ceramiczno-węglowe hamulce, poprawiono aerodynamikę całego nadwozia i samochód był obłędem. Zrobiono go dla uczczenia tak naprawdę, po pierwsze, wygranej Alana Prosta.
2: Alan Prost jeździł tym autem na bank.
1: Oczywiście, że
2: przecież.
1: 2,8 sekundy do setki, 6,9 do 200, a na dystansie 600 metrów, to auto rozpędzało się do 270 na godzinę i zatrzymywało od razu do zera.
2: Słuchajcie, to jest niezłe swoją drogą, to jest van. I teraz wyobraźcie sobie po prostu van z silnikiem F1. A on w łuki, to jakoś w zakrętach to się nie gibał?
1: Nie, no bo tam było zupełnie inne zawieszenie, tam była aerodynamika, tylne skrzydło, docisk jak w bolidach Formuły 1, mega skuteczne hamulce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz co? To były czasy. Teraz to nie ma czasów. Czy
2: teraz
1: ty pamiętasz z ostatnich kilku lat tak zwariowany pomysł?
2: Nie,
1: dzisiaj
2: właśnie
1: jak
2: nie.
1: Producenci pokazują koncept, to mówią, o, tutaj mamy teraz ekran 75 cali, a tutaj są automatycznie zamykane drzwi, więc nie musicie sięgać
2: po nie
1: ręką, a w podłokietniku mamy lodóweczkę.
2: To jest strasznie smutne, niestety, że teraz nie ma takich zwariowanych konceptów, że nie ma zwariowanych pomysłów na to, jak tworzyć jeden egzemplarz niesamowitego, unikatowego samochodu, bo we wszystko weszli księgowi.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wracamy!
8: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne.

0: Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex. Drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg. Drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
6: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

0: Mówiliśmy jakiś czas temu o samochodzie chińskim, słuchajcie, który był sedesem. Teraz będzie samochód chiński inny, który pływa. I to jest
1: nie taki, w którym spuszczasz wodę, tylko w którym spuszczasz się do wody.
0: To właściwie można by to połączyć. Czy ty jeździłeś z samochodem, który się nazywa Jetur?
1: Nie, ale sąsiad sobie kupił, znajomy bardzo dobry, kupił sobie Jetura. Taki Defender. Defender, ale w środku...
0: On ładnie wygląda.
1: Bardzo ładnie wygląda, ale w środku wali jak tenisówki z lat 90. te chińskie podróby konwersów.
0: O fu, paskudne. A wiesz, że to od tego to można tak naprawdę, to można sobie krzywdę zrobić.
1: No to człowiek... tablicę Mendelejewa wdychasz.
0: Wdychasz zdecydowanie, po prostu chemię czystą. Coś potwornego. Fakt, że słuchajcie, Jetur G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Dlatego nazwa jego pełna to G700 Ark Edition.
0: O, czyli
1: słonia, żyrafy i bąka w środku. Mm-hmm.
0: Powiem ci, że widzę to oczami wyobraźni na pokładzie tego Ark Edition, ciebie, słonia i żyrafę, ale powiem ci, jak nie otwieraj okna, bo mógłbyś lekko utonąć.
1: No, samochód ma napęd elektryczny, który oczywiście napędza koła, ale jak wjeżdża do wody, to silniki elektryczne zaczynają napędzać śruby. Do tego jest żyroskop, który utrzymuje auto na powierzchni i dba o to, żeby się nie przechyliło w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. I ja mam pytanie, po co to komu?
0: Nie wiem, a żyroskop to nie dba o żyrafę?
1: A słonina o słoninę. Garaż.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, na koniec mamy informację dosyć dziwną, a mianowicie General Motors zapłaci karę w ramach ugody z władzami Kalifornii za to, że śledził kierowców i sprzedawał ich dane. Ale, co ciekawe, zarobili na tym procederze 20 milionów dolarów, czyli rzeczywiście w gruncie rzeczy 7,5 bańki jeszcze są zarobieni na tym procederze.
2: No, gdzieś tam.
1: To nie jest spoko.
2: Nie, słuchaj, no. Ej. Jakbym miał dostać karę, powiedzmy, 10 milionów złotych, ale byłbym 5 baniek do przodu, to byłaby za kara.
1: Żadna. No błagam cię, i nie tak mniej, jesteś zarobiony.
2: Niemniej proceder był bardzo ciekawy, no bo wiadomo, że dzisiaj wszystkie samochody mają GPS, to jest po pierwsze, ale po drugie mają też systemy e-call, mają te

0: paczki danych są połączone z internetem, mamy chmurę, więc generalnie każde auto jest pod ścisłym nadzorem i producent tego auta może o nas wiedzieć wszystko. Gdzie jeździmy, z kim jeździmy, są kamery, więc jakby chciał taką kamerę na przykład we wnętrzu uruchomić, żeby zobaczyć, z kim jedziemy, też nie ma problemu. Wie, czy przekraczamy prędkość, czy nie. De facto producent może o nas wiedzieć.
1: Ktoś nas ogląda, jak jedziemy samochodem?
0: Myślę, że na dużą, masową skalę to nie działa, absolutnie. Natomiast są też rejestratory, czyli tak zwane czarne skrzynki w samochodach, przecież z których tego typu dane można wyciągnąć. No i problem polega na tym, że General Motors wykorzystywał te dane nie tylko dla własnego użytku, ale je sprzedawał, a sprzedawał je ubezpieczycielom.
1: Ale łajza! Ja cię kręcę, wiecie co, to ja się bardzo cieszę, że mój smarcik na mnie nie donosi.
0: Ale wyobraź sobie taką sytuację czysto hipotetycznie. Ktoś, jakiś rząd w Europie wpada na pomysł, po co budować sieć fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości itd., itd. Poprośmy producentów o dostęp do wszystkich danych z samochodów na podstawie GPS-u, wskazań itd. I masz kontrolę prędkości absolutnie wszystkich samochodów i nie musisz do tego budować całej tej sieci fotoradarów i odcinkowych.
1: Jezus, jaka to oszczędność jest piekielna. Inna sprawa, że jesteś jednocześnie cały czas pod ostrzałem. Nie ma, że odcinkowo wielki brat patrzy.
0: Patrzy, wystawia mandaty i przydziela punkty.
1: Ja bardzo dziękuję, ja chyba nie. Ja odmawiam. Ja jednak zdecydowanie wolę stare auta, które mnie nie, na mnie nie donoszą.
0: Ja też wolę stare, nie tylko auta. Dziękujemy wam pięknie.
1: Dziękujemy wam pięknie. Zapraszamy was na YouTube, gdzie możecie nas oglądać. Jeszcze oprócz tego, że słuchać, a na antenę Eski Rok oczywiście zapraszamy za tydzień w sobotę.
0: Do zobaczenia. Joanna Siętarska
1: i Łukasz Bąk. Pa!

0: promocja. Drogowskazy, drogowskazy w SC Rock.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
2: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie.
1: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.

0: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
1: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Reklama.

0: No i przy okazji tych wspomnień to ciężko jest zapomnieć o tym, co działo się na ostatnim koncercie na stadionie w Chorzowie. Stadionie, gdzie pojawił się zespół Metallica. Tym bardziej, że sami panowie nam skutecznie nie dają zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Najpierw dostaliśmy jedną kompozycję na YouTube z tego, co działo się w Chorzowie, a teraz dostaliśmy także drugą, The Day That Never Comes. Pięknie to wszystko wygląda i ten James Hetfield, który siedzi na tym hokerze i gra na gitarze, no fenomenalnie wyszło, naprawdę. Bardzo wam zazdroszczę, że byliście, że widzieliście, że podziwialiście to wszystko, co działo się na żywo. Już niebawem będziemy podziwiać także nowe dźwięki od formacji Evanescence, dlatego tak sobie pomyślałem, że w dzisiejsze sobotnie popołudnie warto jest także posłuchać tego, co dzisiaj do zaprezentowania ma pani Emily. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To ten pamiętny koncert Nirwany z MTV Unplugged. Pamiętny chociażby ze względu na gitarę, którą dzierżył w swoich rękach Kurt Cobain. Gitarę z 59 roku, która później została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Mówimy o sprzedaży gitary akustycznej, która ustanowiła jednocześnie 5 rekordów świata, bowiem jest to najdroższa gitara na świecie, najdroższa gitara akustyczna, najdroższa gitara firmy Martin. Jest to również najdroższą pamiątką i najdroższą pamiątką w ogóle po Nirwanie. To tak a propos różnych rekordów grunge'owych.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Odej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!

0: Tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Reklama.
2: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
3: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

I jakże filmowo nam się zrobiło na ten niebieski rok. Teraz nie filmowo, ale chyba trochę dramatycznie za sprawą tak naprawdę słów pana Corey'a Taylora z formacji Slipknot, który zapytany o Stone Sour powiedział wprost: wolę Slipknota, bo od niego wszystko się zaczęło. U Stone Sour zawsze było pełno dramatów i problemów. Nie mam ochoty w tym się babrać. Piosenki tego zespołu, które chcę grać, to te, które sam napisałem. Wolałbym więc grać je z chłopakami, których znam

od zawsze i świetnie się bawię, zamiast przelewać na publiczność problemy, o których nikt nie chce wiedzieć. I dlatego, drodzy Państwo, jest jak jest. Na szczęście są te utwory, które zostały, chociaż jak słychać, Corey Taylor niezbyt chętnie chciałby znów wchodzić do tej samej muzycznej rzeki. To Through Glass. I'm looking...

0: A skoro już jesteśmy przy Queenach, to chyba warto zapytać, jak Państwu się podobał film He-Man Masters of the Universe. Film, który już miał polską premierę. Chodzi o film, do którego ścieżkę dźwiękową stworzył sam Brian May. Brian May, który zapytany o te dźwięki powiedział, że miał niezły ubaw. Jak mówi, ten film sprawi, że ludziom pojawi się uśmiech na twarzy. I tak mój stary Rex Special w nim także wystąpi. Uważajcie, jak wspomina gitarzysta zespołu Queen. Co dokładnie pojawia się w tym filmie w kontekście pana Briana Maya, to do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać koniecznie, natomiast dajcie znać, jak wam się podoba nowy He-Man.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna, między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
4: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
3: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Wracamy!
13: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
14: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
13: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojej.

0: Najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: przyznam Państwu, że zupełnie inne światło na to, jak wyglądał przez ostatnie dwie dekady zespół Dżem, rzucił Maciej Balcer, który był wokalistą tego zespołu przez ostatnie lata, a który pojawił się w ostatnich kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego pod koniec maja. Polecam bardzo serdecznie ten odcinek, ponieważ robi wrażenie w kontekście tego, co działo się za kulisami tego wielkiego zespołu. Przy okazji wielkich czekamy na ich wizytę także na Stadionie Narodowym. Nazywają się Foo Fighters, a to jest kolejna godzina naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.
1: Ten kawałek. Dobrze.

0: Swoją drogą, cover tego utworu w wykonaniu Pennywise jest także bardzo ciekawy. Polecam bardzo serdecznie wyjątkową płytę Killed by Death, a punk tribute to Motorhead. Wyjątkową płytę z okazji 50. rocznicy powstania formacji Motorhead. Doczekaliśmy się tak naprawdę płyty, na której takie tuzy, jak chociażby Rancid, jak chociażby właśnie wspomniany Pennywise, jak Love Canal, jak Soldiers of Destruction i kilka jeszcze innych zespołów postanowiło wziąć się za skoverowanie, co po niektórych pięknych kompozycji z repertuaru formacji Motorhead. Polecam bardzo serdecznie tę płytę, szczególnie punkowym wyjadaczom.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wracamy!
5: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
6: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
5: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Hey, this is Rob Zombie.
13: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
14: Hey, this is Barry.
15: Brad.
16: Neil.
17: And Matt from

Fani już powoli odliczają dni do tego, co wydarzy się 18 lipca w łódzkiej arenie, gdzie Marilyn Manson przywita nas ze swoimi nowymi kolegami, przy okazji także nowych dźwięków. Tym bardziej, że panowie dosyć mocno nas zaskoczyli przy okazji płyty Assassination Under God, czy to jeśli chodzi o Chapter 1 czy Chapter 2. To są bardzo ciekawe tak naprawdę dzisiaj nowe otwarcia dla pana Mansona, także jego życiowe, bo w końcu jakoś te sprawy sądowe trochę ucichły a propos aktorki Evan Rachel Wood. No i z drugiej strony ma się też wrażenie, że sam Marilyn Manson trochę się naprawił psychicznie. Zaczyna o różnych nałogach, o różnych używkach opowiadać także ze sceny. Czy tak będzie, czy to tylko pewnego rodzaju show placebo? To musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, czekając na to, co wydarzy się w łódzkiej arenie już 18 lipca. Panie i panowie, to Placebo i The Bitter End w SC Rock.

0: Na muzyczny powrót lidera formacji R.E.M. Michaela Stipe'a czekaliśmy naprawdę długie lata na antenie Eski Rock. Pamiętamy te jego muzyczne próby, podrygi, różne chęci stworzenia nowej płyty. Ale widzieliśmy go kilka dni temu u Kimmela, kiedy pojawił się ze swoją nową kompozycją A Plate the Full wraz z Joshem, czyli byłym gitarzystą formacji Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem, czyli obecnym perkusistą tego zespołu, z Andrew Wattem, no i panowie wykonali w telewizji piękną kompozycję z serialu Rooster. Polecam bardzo serdecznie, bo można się przekonać, w jakiej formie jest pan Andrew Watt, no i co powoli zaczyna szykować dla nas.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji.

0: Panowie z The Rolling Stones też chcieli być sobą i dlatego wykorzystali deepfake w swoim najnowszym teledysku, no i cofnęli się do wyglądu siebie z lat 70. Polecam bardzo serdecznie, można się odmłodzić za pomocą komputera i to wcale nie boli. No chyba, że później człowiek spojrzy w lustro i jednak się przekona, że nie do końca jest to takie, jakie powinno być. Starość nie radość, panie i panowie, chociaż z drugiej strony warto jest czekać i się starzeć, bo w końcu 10 lipca na sklepowych półkach nowy album The Rolling Stones Foreign Tongues. Czekamy na tę płytę, umilając sobie także ten czas tymi nowymi dźwiękami od zespołu The Rolling Stones. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jeśli wśród was są tacy, którzy zastanawiają się, jak ten hipnotyzujący bas mógł brzmieć nieco wcześniej przy okazji archiwalnego, surowego nagrania demo, to polecam bardzo serdecznie to, co pojawiło się kilka miesięcy temu w zakładce Radar na skrock.pl, gdzie można usłyszeć właśnie nagranie demo Psycho Killer z 75 roku. Polecam bardzo serdecznie, bo jednak to wszystko brzmiało nieco, wydaje się, bardziej surowo. Polecamy, natomiast u nas muzycznie za chwilę będziemy sięgać po braci Gallagher.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
3: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przy...

0: wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
1: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przy roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie?
0: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
2: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama.
17: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
18: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie SK Rock. SK Rock.
8: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

No i czas na gościa, który jest tegorocznym laureatem nagrody za najlepszego autora piosenek roku, przynajmniej jeśli chodzi o Gaelic Brit Awards. Pan Noel Gallagher jest szczęśliwym posiadaczem tej nagrody, chociaż trochę jest zaskoczony, ponieważ niektórzy złośliwi mówią, że otrzymał nagrodę za brak nowych utworów, ale ten mówi wprost, że jeśli komuś się to nie podoba, no to on zaprasza na czerwony dywan. No, co prawda, jeśli chodzi o tę ceremonię, ona już za nami, ale czerwone dywany przed Noelem Gallagherem, jak wiemy, otwierają się i rozkładają dosyć często, przynajmniej w myślach pana Noela.

0: Tempo tworzenia nowego krążka następcy Veritas sprzed 2 lat jest naprawdę oszałamiające. Panowie mówią, że w 12 dni skończyli 13-14 utworów. Skończyli nagrywać wokale, perkusje i gitary. Jak mówią, dobrze być przygotowanym. Podobało nam się to, a utwory wyszły naprawdę super. Jesteśmy z tego niesamowicie dumni, jak wspominają muzycy formacji POD. To my, uzbrajając się w cierpliwość, czekamy, aż panowie w końcu podzielą się pierwszymi singlami z tego nadchodzącego krążka.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama.

0: No i czas na panów, którzy już 21 stycznia przyszłego roku zameldują się w łódzkiej arenie. Zameldują się panowie z Nothing But Thieves, którzy całkiem niedawno świętowali swoje 10. urodziny. Urodziny tak naprawdę swojego debiutu, a teraz szykują się do wydania nowej płyty, płyty Stray Dogs. Przyznam państwu szczerze, że te pierwsze dźwięki są bardzo zaskakujące, ponieważ słychać, że panowie jednak przypomnieli sobie o swoich muzycznych korzeniach. To ich nowe Evolution w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A gdybyście byli ciekawi, cóż to za kobieta zainspirowała lidera formacji Puddle of Mud do napisania tego utworu, to wiedzcie, że pan Wes, który jest liderem i frontmanem tak naprawdę Puddle of Mud, zdradził, że powstaje autobiografia wraz ze swoim bratem. Podobno panowie mają tworzyć tę nową historię, historię tego zespołu, więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej wypadkowych historii Puddle of Mud.
1: Autopromocja. Melina.
2: Maciej, się bieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Columbo po polsku.
3: Columbo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.

0: Metronom CZ. Metronom Festiwal Praga. Poleca SK Rock.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.
5: Hi, I'm Hozier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

co ważne, historia Beastie Boys jeszcze się nie zakończyła. Ostatnio pan Mike D postanowił opublikować swój pierwszy solowy singiel, który nazywa się Switch Up, a to pokazuje, że ten zespół jeszcze całkiem nieźle dycha. A propos wielkich wspomnień, to Thanks for the Memories i Fall Out Boy w Esce Rock.

0: I tym perfekcyjnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także w poniedziałek po 18 i z tego miejsca przyjemnego, jeszcze długiego weekendu wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz.
2: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą potrzeby osób starszych? Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samooszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
2: Tak. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość. I zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności. I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który no trudno powiedzieć, że fajnie, kiedy się prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki, no to już to wtedy obiektywnie może być trudne, aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są na

starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są na

0: wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi. Wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
1: Często młodzi mówią do mnie, że jestem senior, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności.
0: Tak,
1: i samotności.
0: Myślałem. Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No śmiało, bez cenzury.
1: Bez cenzury.
0: Bez cenzury.
1: Ale ładnymi słowami.
0: Ładnymi słowami, tak. Dobrze. Okrągłymi.
1: Krótkim zdaniem, najkrótszym.
0: Możesz w ten sposób, jak
1: nie jesteśmy przygotowani. Okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa.

0: naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy stare.
1: I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
0: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
0: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę, a teraz się idzie do czata GPT czy innego po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze też z tego powodu, że no mamy zderzenie dwóch megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielopokoleniowych już jest coraz mniej. I na to wszystko dochodzi właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50+ generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
0: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60+ nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach, i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
0: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne, i to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był

0: jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja mówię, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? Mhm. W pracy, w domu, na ulicy. Co z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mhm. Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: Tu jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w tym momencie.
0: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
0: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre, i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym. No tu

0: kogokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość? Jak to można zrozumieć?

0: już powinna zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym. Ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy trzy zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej, to wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno, zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko, jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć pieniądze. Nie wiemy, czy się nie zawali, przepraszam,
0: dokładnie,
1: z hukiem. Tak?
0: Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te trzy zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów. Marzeno, rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze. Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przyłóż.
0: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy skąd? Zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz, nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi, słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
1: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu. Kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? A może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie? Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksji o drugiej połowie życia. Wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem. Prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę.
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczne, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób

0: sposób podporządkowane, więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też, mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
0: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku 12 lat, prawda,
1: tak,
0: jest nastolatkiem, no ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I

0: Dzieci hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety tak dorosłej po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
0: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chcę mieć to dziecko dla siebie, czuję się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcja.

0: do rozgrywki, taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak
1: jest. No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
0: Strona 93 twojej nowej książki, Marto, Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
1: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
0: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się na dziecku.
1: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
0: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
1: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica, prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
0: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce. Tak. Ja też to rozumiem.
1: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
0: Wyobrażam to sobie, tak jest.
1: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
0: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.

0: Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być

0: rozwoju technologicznego, czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
1: Są.
0: Są już.
1: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. Hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał, ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak chcemy, nazywamy to konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie, namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze. Dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwanie w wyszukiwarkach, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają. A już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
0: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
1: Bo ma czas na tę biegłość
0: cyfrową. To prawda, swoją drogą też chęci. Ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej. Świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
1: No tak. Trzeba się też przygotować. Jak samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu. A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić i wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie pretensje.
0: Prawda.
1: A dlaczego nie dzwonisz, bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz, no ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie planować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, jest bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
0: Na pewno.
1: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza. Więc emerytura może być naprawdę

0: fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w dziesięciu przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie o zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
0: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do

0: szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: autopromocja. Melina Estre Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych.

Klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Reklama.